0: Dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
1: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
2: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
3: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
2: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
3: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
2: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
3: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
3: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
3: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
3: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
3: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
6: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
5: Sprzęty.
3: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
3: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
8: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
3: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
4: Zadzwonić pod numer alarmowy.
8: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
3: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
4: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
8: Jak pokazywali różne style pływania.
3: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
9: Sprzęt.
3: Jaki?
9: Te, mówię, jak to się nazywa?
3: Skutery?
9: No, skutery mam.
10: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład, jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
1: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów.

0: Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ulicami roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach?
1: Nie.
0: Biodrami kolego robią to w biały dzień, a ja nie wiem dlaczego lud się w drinkach topi. Serduszko mocniej bije, kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję.
1: Nie.
0: Twojemu sąsiadowi szlak cię wtedy trafia i nie wiesz co robić, nie rób nic, tylko pomyśl o gorących piaskach, o błękitnym oceanie.

chcesz sobie wsadzić w d***. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie.

pierwszy dzień widzę cię, miesza mi się w głowie. Drugi dzień ty widzisz mnie, ten czas pod twych powiek. Trzeci dzień razem gdzieś, między nami słowa.

żeby stworzyć miłość. 7 dni.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według Pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był Pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselnikom.

0: salon.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentuję za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca czato pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym
1: to powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele

0: wiele spółki. Także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
1: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
0: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa

0: w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy. Dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
2: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
3: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
2: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
3: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
2: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
1: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
4: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
3: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
4: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
3: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
4: Skuter.
5: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
6: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
7: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
3: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
5: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
6: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
7: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
8: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
3: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
5: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
8: Lub poinformować służby.
3: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali? Nie.

0: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
2: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Rzecz, że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
2: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
2: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
3: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
4: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
1: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
3: Zadzwonić pod numer alarmowy.
4: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, okay. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
3: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
4: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
5: Sprzęt.
1: Jaki?
5: Jak to się nazywa?
1: Skutery?
5: No, skutery mam.
6: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład, jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
7: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045.

0: oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo.

0: dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to W tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc

0: Teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Wesel.

0: lokalnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
1: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
2: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
1: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
2: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
1: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
2: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
2: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
2: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
2: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
0: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, wajpu?
4: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od

0: do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się, staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
1: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
2: Jak zachęcić obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych. Czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem, te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na

0: kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
1: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
0: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
1: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba. Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
8: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
8: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
9: Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
9: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
10: Że nie można robić głupich rzeczy. Na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
11: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać po mostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
12: Zadzwonić pod numer alarmowy.
11: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
12: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
11: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
13: Sprzęt.
1: Jaki?
13: Jak to się nazywa?
1: Skutery?
13: No, skutery mam.
14: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład, jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie,

0: Kołacze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinoodporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze
0: tak.
1: i troszeczkę obalimy te

0: mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, on to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: czyje się wówczas też?
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak, sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak. Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest.
1: No, oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności,

0: odporności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większej ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik. Tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już

0: ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna, tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie? No, coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową.
1: No tak?
0: Bo spadek masy ciała powinien być taki sam. Tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? To bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem,

0: wiesz, na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak, bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała, ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak, czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz,
1: jest bardzo
0: to jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy,
1: wspominam.
0: nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak.
1: tak.
0: Zgadza się oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak. I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bas.

0: Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja, mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców, ale to nie są

0: nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej. Także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
0: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium. Radium.

0: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
5: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
4: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i

0: same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
1: Domyślam się, że był Pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
0: Myślę, że te wesela obecne no, pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
2: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
1: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
1: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
1: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
1: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
1: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego wajpu?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
1: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianek.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Dzień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci.

0: dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
1: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
1: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy?

0: pływamy poza, poza jezioro, tak dalej.
1: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
0: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
0: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
1: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
0: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
3: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jak są, że jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
3: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
0: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
3: Nie, chyba.
0: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
1: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
1: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
0: Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
1: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
4: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami w dół.
5: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
2: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
1: Zadzwonić pod numer alarmowy.
5: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
2: Okej. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
1: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
5: Jak pokazywali różne style pływania.
2: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
6: Sprzęt.
2: Jaki?
6: Te, wiem jak to się nazywa.
2: Skutery?
6: No, skutery mam.
7: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
8: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na

0: fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwiobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów, natomiast te hormony są bardzo istotne, chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i triiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom, więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność.
0: Czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak.

0: Trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni nietoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z, jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak?
0: Dokładnie.
1: A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest, tak jest.
1: No
0: na
1: oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie. Czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności, jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z

0: odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak?
1: Glukozy.
0: Na
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja

0: produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie. Takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy? Czy dieta, aktywność, leczenie? Coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest. Oczywiście to diagnozuje lekarz. To lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak? Czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudność z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: bo
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? To bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to jest bardzo istotne,
0: to jest
1: masa
0: bardzo
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu, przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest

0: jest nazwa niehandlowa.
1: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście, o pewnych nazwach
0: o lekach
1: nie mówimy,
0: nie wspominamy.
1: Nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
0: To jest składnik,
1: składnik
0: leku.
1: Tak, tak, tak, związek, o tak powiemy.
0: Związek
1: tak,
0: chemiczny.
1: Tak, tak, tak, zgadza się oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej. Tak. I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie, my musi, nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić Fizjoekspert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko

0: Boisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas, czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
0: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Wrocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Wrocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźnik, wyniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek

0: pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
3: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
4: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
3: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
4: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
3: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
5: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
4: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
5: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
4: Właśnie, jaka muzyka była?
5: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest

0: Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
1: A poprawiny? Były poprawiny?
0: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
1: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
0: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
3: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentuję za chwilkę.
1: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, wajpu?
3: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
1: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca to pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianeks, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie

0: Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z Policją i Strażą Pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
7: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
7: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
5: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
5: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
2: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
2: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
5: Że nie mogą być głupich rzeczy. Na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
3: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać po mostu na główkę.
2: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
3: Zadzwonić pod numer alarmowy.

0: zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
0: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali. Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
0: Sprzęt.
1: Jaki?
0: Te, może jak to się nazywa?
1: Skutery?
0: No, skutery mam.
2: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
3: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: I Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i tyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czuję się wówczas też.
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak, sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak. Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak?
1: Dokładnie.
0: A to też niewątpliwie wpływa
1: tak jest.
0: No, na
1: oczywiście
0: kilogramy.
1: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie.

0: wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności, jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą. czyli po wypiciu glukozy.

0: diagnozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po dwóch godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po dwóch godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po dwóch godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po dwóch, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak
1: wynik,
0: jest. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia, więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie? No, coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być cały.

0: całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie,
1: Uzupełniać te braki.
0: dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudność z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo
1: bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz
1: jest bardzo
0: to jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominam.
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak.
1: tak.
0: Zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado.

0: awokado, to my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy.

0: do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
1: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrodę marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
2: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Wrocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
4: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze. oraz będziemy budować nowe ale.

0: alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko

0: zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
4: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
4: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
4: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych ran, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
4: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
4: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
5: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda?

0: wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu, weselnego vibe'u?
1: Raczej to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
2: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręcza to pewnych problemów.
2: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Dzień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegamy.

0: Tam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
1: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
0: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
1: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
1: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
1: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
1: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
1: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
1: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
6: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
6: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
8: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać po mostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
9: Zadzwonić pod numer alarmowy.
8: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
9: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
8: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
10: Sprzęt.
1: Jaki?
10: Jak to się nazywa?
1: Skutery?
10: No, skutery mam.
11: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład, jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym się wiąże, który

0: którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
1: wyjaśnimy,
0: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, on to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcemy powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast...
1: Czyje się wówczas też.
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa.
0: Tak jest.
1: No oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Mhm. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak.

0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk
1: energii,
0: tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik. Tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to

0: to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych
1: to w
0: rekomendacji.
1: W każdej sytuacji
0: dokładnie,
1: powinna bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie. Takie miało być moje kolejne pytanie.
0: Okay.
1: Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie?
0: No,
1: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać,
0: tak.
1: aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć.
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest,
1: uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: no tak?
0: Bo, bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał

0: A teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo
0: To jest
1: istotne, masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominam.
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak,
1: tak.
0: zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak. I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc powiedzmy sobie z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego. Więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem.

0: Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłubce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
3: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli

0: Czyli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Ad Dance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
5: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
4: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
5: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
4: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich

0: salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
2: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
2: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
2: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
2: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
2: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
3: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
3: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca to pewnych problemów.
5: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak.
1: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało?

0: Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
1: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
2: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
3: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
4: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
5: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
2: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
2: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
5: Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
5: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
6: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami w górę.
7: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
4: Zadzwonić pod numer alarmowy.
7: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
4: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
7: Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
8: Sprzęt.
0: Jaki?
8: Te, może jak to się nazywa?
0: Skutery?
8: No, skutery mam.
9: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak ktoś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
10: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów.

0: pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób

0: bezpośredni, niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: Tak.
0: zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z, jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego, że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy, nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele mniej, o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie,
1: tak? A to też niewątpliwie wpływa.
0: Tak jest, tak jest.
1: No oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności, jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem

0: sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie
1: Najprostsze,
0: przekąski,
1: tak.
0: tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii,
1: Energii.
0: tak?
1: Na
0: Glukozy.
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
0: Tak,
1: tak?
0: oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To wtedy
1: wiemy.
0: na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby
1: Insuliny.
0: móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest, tak
1: mamy
0: jest.
1: wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów. Tak, czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja.

0: Rekomendacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też
1: To
0: żadnych
1: w każdej
0: rekomendacji.
1: sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych, tak?
0: dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze w
0: Tak,
1: tej
0: znaczy,
1: skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie
0: No
1: coś
0: to.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest. Oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy, może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo
1: bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza, taka stricte sportowa, jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo
0: To
1: istotne,
0: jest
1: masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa Niehandlowe.

0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście, o pewnych
1: O
0: nazwach nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominamy.
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek,
1: To jest składnik
0: składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak.
1: tak.
0: Zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl.

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.

0: Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
1: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
1: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które

0: zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
3: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
4: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
3: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
4: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
3: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
5: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
4: No, właśnie, jak te wesela wyglądały

0: Kiedyś rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
1: W stodołach, w domach. I też orkiestra przyjeżdżała. Akordeon był.
0: Właśnie, jaka muzyka była?
1: O, akordeon, skrzypce. No perkusja tak jak zawsze. Mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne. A dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
0: A poprawiny? Były poprawiny?
1: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czymś siano najważniejsze było.
0: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
1: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
3: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
0: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
3: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowywujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca to pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
2: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
2: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
2: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?

0: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
0: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
2: Że nie mogę być kupić żeton. Na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
3: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać po mostu na główkę.
1: Okej, okay. A gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
2: Zadzwonić pod numer alarmowy.
3: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, okay. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
2: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
3: Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
4: Sprzęt.
1: Jaki?
4: Jak to się nazywa?
1: Skutery?
4: No, skutery mam.
5: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad. Takie na przykład, jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład, jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
6: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów, natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i tyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czuję się wówczas też.
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
1: dokładnie.
0: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
1: tak jest.
0: No, na
1: oczywiście
0: kilogramy.
1: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna, więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych,

0: I tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie. Czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest, jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski. Tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego

0: potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też czy w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak
1: wynik.
0: Jest. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii spożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie,

0: takie miało być moje kolejne pytanie. Co
1: Okej.
0: jest najważniejsze
1: Tak,
0: w tej
1: znaczy,
0: skutecznej redukcji masy
1: tak.
0: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
1: Tak, to
0: Czy
1: sobie.
0: dieta, aktywność, leczenie
1: No tu.
0: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
1: Tak.
0: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
1: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
0: Musimy dostarczać hormony,
1: Tak
0: tak?
1: jest, dokładnie,
0: Uzupełniać te braki.
1: dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy wprowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
0: No
1: tak?
0: tak,
1: Bo
0: bo.
1: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
0: A
1: też
0: to
1: nasz
0: jest bardzo
1: to jest
0: istotne,
1: bardzo.
0: masa mięśniowa.
1: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
0: To jest nazwa niehandlowa.
1: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
0: O
1: nazwach, nie
0: lekach nie
1: mówimy, nie
0: wspominamy.
1: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
0: To jest składnik
1: Składnik,
0: leku.
1: tak, związek, o tak powiemy,
0: Związek chemiczny,
1: tak.
0: tak.
1: Zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
0: Mniej.
1: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
0: Poradzić.
1: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa,

0: będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc

0: Wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
1: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
2: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
1: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
2: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
1: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
0: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
2: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
2: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
2: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
2: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
0: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet? Czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również w okolicy gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my

0: też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu, tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
1: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
2: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zaczęto to pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
3: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

0: Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku.
1: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różne

0: różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej wrocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
2: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Wrocławku, nie znikną z mapy miasta.
1: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
2: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
1: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
3: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji.

0: cyfryzacji i w inwestycjach i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
1: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
2: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
2: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z Policją i Strażą Pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
4: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy, i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
5: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
4: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody, schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder, i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
5: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzisiaj.

0: i się mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
0: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
0: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
0: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody. Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
5: Lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
5: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
6: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
6: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
6: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo, chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
7: Że nie mogę robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
8: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
4: Zadzwonić pod numer alarmowy.
8: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
4: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
8: Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
9: Sprzęt.
0: Jaki?
9: Jak to się nazywa?
0: Skutery?
9: No, skutery mam.
10: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
2: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach.

0: Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
1: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
1: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. I jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych. Przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka,

0: Ja też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
1: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kokuckiego, spoglądają przedstawiciele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kokuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili Kapela spod Kowala, Ad Dance, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
3: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
4: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
3: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza, i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
4: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
3: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
5: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
4: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
5: W stodołach, w domach, i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
4: Właśnie, jaka muzyka?

0: Taka była.
1: O, akordeon, skrzypce. No perkusja tak jak zawsze. Mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne. A dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych rannych, kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są już wesele, tak?
0: A poprawiny? Były poprawiny?
1: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
0: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
1: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
3: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
0: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, wajpu?
3: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście, tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
4: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
0: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
4: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolem możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy myślicie się dobrze.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utonięcia, utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie, jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową, swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać lego animu.
2: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
6: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
2: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
6: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało.
7: Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
2: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.

0: Okej, co Wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
1: Nie, chyba. Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
2: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić.

0: rzeczy.
1: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
0: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
1: Jakie sprzęty ci się podobały?
0: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
1: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
0: Że nie mogę robić kupić rzeczy, na przykład poza wskazanymi jakby drogami w górę. Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać po mostu na główkę.
1: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
0: Zadzwonić pod numer alarmowy. Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
1: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
0: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali. Jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
0: Sprzęt.
1: Jaki?
0: To może jak to się nazywa?
1: Skutery?
0: No, skuter mam.
2: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
3: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinoodporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów, natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i triiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, on to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
0: czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
0: tak.
1: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
0: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
1: dokładnie.
0: Tak? A to też niewątpliwie wpływa.
1: Tak jest.
0: No oczywiście kilogramy.
1: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali,

0: mamy te trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów. Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Mhm. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest, jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są, powiedzmy, słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki, powiedzmy, zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli, czy powiedzmy, to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy, tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi

0: oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj, mówiąc o insulinooporności, jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy, żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem

0: wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna, tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Co
0: Okej.
1: jest najważniejsze
0: Tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: Czy
0: sobie.
1: dieta, aktywność, leczenie?
0: No
1: Coś
0: tu.
1: ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, aby
0: Tak.
1: ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: Tak
1: tak?
0: jest, dokładnie,
1: Uzupełniać te braki.
0: dokładnie, dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, a tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz.
1: jest bardzo
0: To jest
1: istotne,
0: bardzo.
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy,
1: wspominam.
0: nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: Tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi

0: się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, która przygotowała dla wszystkich

0: mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić Fizjoekspert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
3: Czy jest to motywacja do dalszych działań?
2: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby no, myśleć o nowych projektach, o tym, żeby organizować spotkania czy imprezy, które no, będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także no, każdy z nas no, na swój sposób no, jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować no, jeszcze lepiej.
0: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
4: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku nie znikną z mapy miasta.

0: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Wrocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
1: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy ulicy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie, a do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
0: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Wrocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Wrocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem tego, co działo się we Wrocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławek za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
2: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Wrocławku.
3: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Wrocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Wrocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Wrocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Wrocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta, i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
0: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat. wykonanie inwestycji, to pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie

0: tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy. Dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowaniu z wykonaniem budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie. Pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz, i to jest dla nas niedopuszczalne.
1: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
2: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9. przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
3: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
2: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca, to chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
3: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
2: Myślę, że te wesela obecne no pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
1: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
4: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
3: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
4: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
3: Właśnie, jaka muzyka była?
4: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
3: A poprawiny? Były poprawiny?
4: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Niejedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodnie musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
3: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
4: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
1: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołu

0: ów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
1: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
2: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego, vibe'u?
1: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do Państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna, lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
3: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też muzykę poważną jak najbardziej.
2: Jak zachęcić się obecnie młodzież do wchodzenia na parkiet? Wiem, że czasem nastręca to pewnych problemów.
3: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak
0: bym to powiedział. Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasoli możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej. Uwaga, klaszczemy, skaczemy, róbcie co chcecie. Wy byście się dobrze bawili.

0: Tą pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z Policją i Strażą Pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą.

0: po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czyli jesteśmy nad morzem czy nad jeziorem. Te kąpieliska tam, gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą, na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
0: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową, swoją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
2: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
0: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga, czego nie robimy?
3: Nie pływamy i trzeba przestrzegać regulaminu.
0: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
3: Skuter.
4: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza jezioro, tak dalej.
5: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
4: I jak nie umiemy pływać, to żeby nie wchodzić.
0: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
4: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
5: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
4: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
6: Że na przykład jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
4: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
6: Lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
4: Nie, chyba.
6: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje. Dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
7: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
7: Właśnie jak pływają różnymi sposobami. Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
7: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
8: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
9: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
10: Zadzwonić pod numer alarmowy.
9: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
10: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.

0: jak pokazywali różne style pływania.
1: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
0: Sprzęt.
1: Jaki?
0: Te, może jak to się nazywa?
1: Skutery?
0: No, skuter mam.
2: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad, takie na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać i po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym, bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
3: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie.

0: stanie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i tyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast...
1: Czyje się wówczas też?
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada, tak. Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa.
0: Tak jest.
1: No oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak? Ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję.

0: wody w organizmie. Do, w przypadku
1: Więc
0: niedoczynności,
1: zatrzymujemy wodę.
0: Tak, w przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak? Mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów. Natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest, jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski.
1: Tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii, tak? Glukozy.
1: Na krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli, czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy na czczo i poziomu insuliny na czczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno na czczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do

0: punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: to
1: wiemy.
0: Wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest na czczo, jak i po godzinie, jak i po dwóch, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych rekomendacji.
1: W każdej sytuacji powinna bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, jakby nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie. Okay. Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to sobie...
1: Czy dieta, aktywność, leczenie?
0: No,
1: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać, tak, aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: dokładnie,
1: braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest. Oczywiście to diagnozuje lekarz. To lekarz wtedy wprowadzi leki. i nawet patrząc pod kątem badań,

0: badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: No
0: tak?
1: tak,
0: Bo
1: bo.
0: spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście, jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem, prawie że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli
1: A
0: automatycznie
1: to
0: też
1: jest
0: nasz.
1: bardzo
0: To
1: istotne,
0: jest
1: masa
0: bardzo.
1: mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy,
1: wspominam.
0: nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak,
1: tak.
0: zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc powiedzmy sobie z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego. Więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dni Włocławka to nie tylko koncerty i wydarzenia plenerowe. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Z taką inicjatywą wychodzi przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert, która przygotowała dla wszystkich mieszkańców specjalną darmową ofertę.
1: Szanowni Państwo, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert z okazji Dnia Włocławka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych zabiegów i konsultacji, które odbędą się 27 czerwca w sobotę w godzinach od 10 do 15. Każdy mieszkaniec Włocławka będzie mógł skorzystać z bezpłatnych masaży, zabiegów fizjoterapii estetycznej, takich jak elektrostymulacja mięśni, drenaż limfatyczny, ręczny bądź mechaniczny, a także fala uderzeniowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, bądź osobistego, bądź telefonicznie.
0: To propozycja, która łączy świętowanie miasta z troską o zdrowie. Warto więc wykorzystać tę okazję i odwiedzić FizjoExpert w najbliższą sobotę. Na miejscu czekać będą specjaliści gotowi zadbać o komfort i ogólną kondycję. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no, jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.

0: Jest to motywacja do dalszych działań?
1: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować spotkania czy imprezy, które będą zadowalały naszych odbiorców. Ale to nie są nagrody tylko i wyłącznie dla pracowników merytorycznych, ale również i dla administracji, dla działów technicznych, dla pań z obsługi muzealnej, także każdy z nas na swój sposób jest do tego po prostu motywowany, żeby pracować jeszcze lepiej.
2: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
1: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
2: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, już można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi. Zapewniam, że targowiska miejskie, obydwa targowiska miejskie w Włocławku, nie znikną z mapy miasta.
2: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji.
3: Szanowni Państwo, na cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina dokonujemy w tym roku następnych inwestycji. Będzie to oświetlenie cmentarza, będzie to zwiększona liczba latarni i wymiana oświetlenia ze starszego na nowsze oraz będziemy budować nowe alejki, bruki, abyście Państwo mogli spokojnie chodzić po betonie, a nie po piachu i błocie. Więc to będą najważniejsze inwestycje przy Alei Chopina. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny w Pinczacie, to w tym roku, już w tej chwili, mamy 1/3 postawionego nowiuteńkiego oświetlenia, bo co jest nie do uwierzenia, do tej pory przynajmniej było dla mnie, że przez czas istnienia cmentarza na Pinczacie nie było ani jednej latarni zainstalowanej na tym cmentarzu, więc teraz to się zmieniło i zainstalowaliśmy już na 1/3 obszaru te latarnie. A do 1 listopada zrobimy wszystko, żeby cały cmentarz był objęty już oświetleniem wraz z monitoringiem.
2: W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Czerwcowa sesja Rady Miasta Włocławek była bardzo ważna dla funkcjonowania miasta. Radni debatowali nad raportem o stanie miasta Włocławek za 2025 rok, czyli całościowym podsumowaniem.

0: podsumowaniem tego, co działo się we Włocławku we wszystkich aspektach. Od ekonomicznych przez społeczne, kwestie bezpieczeństwa po kulturę. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok. Radni mieli głosować za udzieleniem prezydentowi Kukuckiemu wotum zaufania i absolutorium.
1: Minął pełen rok prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Jest to rok, obserwujemy sami, pełen inwestycji, pełen dużych nadziei. Oczywiście w tym raporcie również są słabe strony przekazane naszego miasta, ale żeby je zrównoważyć, należy tyle inwestycji dokonać, abyśmy to zrównoważenie osiągnęli. Ja mówię o różnych obszarach, bo gdybyśmy chcieli analizować każdy obszar po kolei, to on dostaje swoje plusy i minusy, ale równowaga musi być i ta równowaga, no cóż, po roku, cóż możemy powiedzieć. Jest to początek dopiero dobrej realizacji i w inwestycjach, i w budowaniu naszego wspólnego jestestwa we Włocławku.
2: To nawet nie chodzi o moją własną ocenę, co o twarde dane, a te są bardzo dobre dla Włocławka, bo zakończyliśmy poprzedni rok, 2025, nadwyżką budżetową, nadwyżką operacyjną ponad 79 milionów złotych, przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika zadłużenia o kilka punktów procentowych i realizując bardzo ambitny program rozwoju miasta poprzez inwestycje ponad 200 milionów złotych, które zostały na te inwestycje wydane, a inwestycje są kierowane i tak naprawdę służą mieszkańcom Włocławka. I za to wsparcie, które w ostatnich tygodniach otrzymałem od mieszkańców Włocławka, też bym chciał za waszym pośrednictwem podziękować i indywidualnie, i właśnie za pośrednictwem mediów. To ogromne wsparcie i poparcie ze strony mieszkańców pokazuje, że nie tylko wskaźniki, ale i odczucia mieszkańców są pozytywne i widzą, że Włocławek pozytywnie się zmienia. Tej zmiany nie byłoby bez silnego wsparcia w Radzie Miasta, bez stabilnej większości, bardzo dużej większości, która patrzy w jednym kierunku, patrzy w kierunku rozwoju miasta i to jest, myślę, że wartość sama w sobie i zarówno klubowi Lewicy, co naturalne, ale też klubowi Koalicji Obywatelskiej, za to wsparcie takie permanentne należą się też podziękowania.
0: Krytycznie na to, co dzieje się w mieście zarządzanym przez Krzysztofa Kukuckiego, spoglądają przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: 61% wykonania za zeszły rok to jest dramat, nie wykonanie inwestycji. To pokazuje, że jest brak jakiegokolwiek planu w mieście. To jest dla mnie tylko takie dryfowanie. Oczywiście pokazanie informacji, że na początku, proszę bardzo, ambitny plan, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy rozwijać miasta, potem okazuje się, że 61% wykonania, to pokazuje, że ta ekipa w ogóle nie bierze odpowiedzialności za to, co się w mieście dzieje i nie jest przygotowana do tego, żeby sprawować rządy, dlatego jesteśmy przeciwko temu absolutorium, skwitowanie z wykonaniu budżetu za 2025 rok, bo to nie tabelki i wykonanie pod kątem takim, że Regionalna Izba Obrachunkowa napisze, że wszystko się zgadza, tylko zmiana jakości życia. A co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy chaos komunikacyjny, który zaproponował nam obecny włodarz i to jest dla nas niedopuszczalne.
0: Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania oraz przeciwko absolutorium dla Krzysztofa Kukuckiego. Uchwały zgodnie z przewidywaniami uzyskały poparcie Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Włodarz podziękował za zaufanie dla siebie oraz swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na kwiaty i gratulacje. Boniewo gościło powiatowo-gminny Festiwal Zespołów Weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex.
4: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu. Także jeszcze raz.

0: powtarzam, 8 zespołów dzisiaj rywalizuje na już 9 przeglądzie kapel i zespołów weselnych.
1: Jaka powinna być muzyka na weselu według pana?
0: No, myślę, że przede wszystkim skoczna, taka pod nogę, taka przy której no nie może człowiek wysiedzieć i same nogi rwą się do tańca. To chyba taka najlepsza i myślę, że takiej dzisiaj tutaj nie braknie.
1: Domyślam się, że był pan na wielu weselach. Jakie te wesela były kiedyś, a jakie są obecnie?
0: Myślę, że te wesela obecne no, pozostawiły ten klimat tych wcześniejszych. Chociaż przyznaję, że wcześniejsze wesela, które odbywały się może w mniej takich eleganckich salach, bo pamiętam wesela, które odbywały się w przygotowanych garażach, stodołach, namiotach, takich gdzieś przy zabudowaniach rolniczych, bo ja przeważnie na takich weselach bywałem, przeważnie takich bardziej wiejskich. No one miały swój, myślę, że niepowtarzalny klimat. Te wszystkie nowoczesne sale nie do końca są w stanie ten klimat przejąć, ale atmosfera dobrej zabawy i taka w pewnym momencie no, przechodząca w taką zabawę wszystkich weselników, to jest to, co towarzyszyło tym wcześniejszym i obecnym weselom.
2: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość.
3: Bardzo krótkie, no nie przypomina tamtych czasów, prawda?
1: No, właśnie, jak te wesela wyglądały kiedyś? Rozmawiałem przed chwilą z wójtem, opowiadał o tych weselach takich tradycyjnych, jeszcze nie w salach, ale gdzieś tam właśnie w takich większych budynkach gospodarskich, w domach, tak jak to wyglądało?
3: W stodołach, w domach i też orkiestra przyjeżdżała, akordeon był.
1: Właśnie, jaka muzyka była?
3: O, akordeon, skrzypce, no perkusja tak jak zawsze, mało kto na gitarach grał, tak? No. Zaczynało się o godzinie nieraz 17 czy 16 i trwało do samego rana. O 6 było kiedy ranne, a dziś godzina pierwsza, druga już nie ma. Nawet nie ma kto zaśpiewać młodych kiedy ranne. Także wesele jest. Więcej takie przyjęcia są niż wesele, tak?
1: A poprawiny? Były poprawiny?
3: Poprawiny były na drugi dzień. Wtedy też było jeszcze lepiej, bo było jeszcze lepiej. Nie jedni to po dwóch dniach do domu dopiero odchodzili, bo w stodołach było siano. Przespało się. Wygodniej musi być łóżko, musi być łoże. Po prostu tam jak to miał, na czym się siano najważniejsze było.
1: I chyba te relacje też wyglądały inaczej, bo zapraszało się, wiem, też sąsiadów, jakąś dalszą rodzinę, a teraz te wesela są takie bardziej skromne, jeśli chodzi o liczbę ludzi.
3: Kiedyś i oczepiny były, inaczej się śpiewało, prawda? Byli przebierańcy, przychodzili. Teraz to nie. Młodzi sobie nie życzą. Młodzi tylko patrzą, żeby było dużo w kopercie, prawda? Kiedyś nie było tak.
2: Wróćmy na sam festiwal. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską, muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również i dzisiaj zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami. Mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co zaprezentujemy za chwilkę.
1: Gracie na wielu weselach. Jak to obecnie wygląda? Czy młodzież ciężko jest wyciągnąć na parkiet, czy to też zależy pewnie od klimatu weselnego wajpu?
4: Znaczy to bardzo różnie. Ja powiem, że my generalnie jesteśmy dosyć z daleka, bo my przyjechaliśmy aż z Krakowa dzisiaj tutaj do państwa. Także my gramy dużo wesel właśnie w południowej części Polski, również okolice gór, więc tam jest muzyka góralska, którą my też gramy troszkę na swój sposób. Natomiast tak naprawdę często jest tak, że ci starsi ludzie właśnie bawią się lepiej od tych młodszych. Natomiast my jakby staramy się dopasowywać też muzykę do tego, jacy są goście na weselu. Tak? Jakby nie mamy stałych schematów, że gramy listę piosenek od początku do końca, tylko jakby w pełni dopasowujemy się i staramy się dopasowywać do tego, co chcą słuchać, do czego chcą się bawić nasi goście. Tak? Natomiast przede wszystkim, nie ukrywajmy, jest to muzyka taneczna lata 80., 90. i są oczywiście też przeboje lat 60., tak, zwłaszcza te wolniejsze utwory, które podobają się tej starszej widowni, starszym gościom na imprezach rodzinnych.
5: Na weselach obecnie gra się muzykę biesiadną, disco polo przede wszystkim. No i też jak muzykę poważną jak najbardziej.
1: Jak zachęcić się obecnie

0: młodzież do wchodzenia na parkiet. Wiem, że czasem na stronę zacza to pewnych problemów.
1: Żeby młodzież zachęcić na parkiet, to przede wszystkim też trzeba znaleźć dobrą muzykę. Dobrą muzykę trzeba znaleźć, żeby trafić po prostu, jak to się mówi, z muzyką do młodzieży. Tak bym to powiedział.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Tomas.

Moi drodzy, fantastycznie się na nas patrzy, jak bawicie się w tym wielkim upale. Oczywiście zachęcamy innych Państwa. Spod parasolu możecie przyjść do nas. Cień jest coraz dalej. Jest coraz chłodniej.

0: Wakacje tuż za rogiem. Pogoda na koniec czerwca i początek lipca zapowiada się upalnie. Dzieci z rodzicami oraz młodzież wykorzysta słoneczną pogodę do wypoczynku nad jeziorami i rzekami. Tradycyjnie przed rozpoczęciem wakacji WOPR wspólnie z policją i strażą pożarną zorganizował pokazy ratownicze nad Jeziorem Czarnym. Celem wydarzenia było promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą przed rozpoczynającymi się wakacjami.
1: Chcieliśmy właśnie pokazać, jak się pływa z różnymi stylami, jak się ratuje, jak się bezpiecznie zachować nad wodą, jak już ten sezon ruszy i żeby wszyscy po wakacjach spokojnie wrócili do domów stali i zdrowi.
2: Właśnie uczestnicy tutaj, głównie dzieci, będą po dzisiejszej lekcji plenerowej wiedzieli, jak zachować się bezpiecznie nad akwenami. Powiedzmy, może widzą właśnie, jak bezpiecznie zachowywać się nad jeziorami, nad rzekami, czy też nad morzem.
1: Tak, przede wszystkim korzystamy z kąpieli strzeżonych, czyli tam, gdzie są ratownicy, czy jesteśmy nad morzem, czy nad jeziorem. Te kąpieliska, tam gdzie są ratownicy, mogą nam uratować życie, bo zawsze osoba, która będzie tonęła, może dostać udzielonej pomocy. I pamiętamy o jednej rzeczy, że przy takim upałach, które teraz są i będą na pewno, nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo można dopaść nas hipotermia. Trzeba zawsze przed wejściem, wskoczeniem do wody schłodzić ciało, czyli pod pachami troszeczkę wodą na kark, gdzieś w okolicach bioder i dopiero wtedy wchodzimy do wody. No i przestrzegam jeszcze przed jedną rzeczą, bo najczęstsze utopienia to niestety alkohol. Jest nadużywany alkohol na kąpieliskach. Ludzie niestety, ta większość osób, które tonie, to są osoby pod wpływem alkoholu.
2: Dzisiaj widzimy tutaj liczny sprzęt, mamy chociażby skutery. Opowiedzmy o tym, co dzieciaki dzisiaj mogą zobaczyć, bo bardzo różnorodne są te sposoby ratowania, podejmowania osoby z wody.
1: Dokładnie. Jest pokazane ratownictwo ze skuterów, jest ratownictwo ze SUP-em, pokazanie z kołowrotem, jak ratownicy podejmują akcję ratunkową z moją SP. Także tych rzeczy z kajakiem, tych rzeczy jest bardzo dużo i dzieci właśnie mogą zaobserwować, jak ratownicy obsługują się sprzętem do ratowania.
0: W ciągu całego roku szkolnego 2025-2026 WOPR przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz Włocławka. Czego nauczyli się najmłodsi?
3: Że nauczyłem się, jak trzeba zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.
2: Właśnie, jak trzeba się zachowywać nad jeziorami, nad akwenami wodnymi? Kiedy jest czerwona flaga?

0: A dlaczego nie robimy?
1: Nie pływamy i trzeba przestrzegać Lego Animu.
0: Co ci się najbardziej podobało z tych sprzętów, które dzisiaj widzieliśmy nad jeziorem? Skuter wodny na przykład, czy może coś innego?
1: Skuter.
2: Że nie możemy pływać, jak jest czerwona flaga i że nie wypływamy poza, poza jezioro, tak dalej.
3: Nauczyliśmy się, jak ratownicy postępują w różnych sytuacjach.
2: I jak nie umiemy pływać, żeby nie wchodzić.
0: Właśnie, co wam się dzisiaj na tej lekcji wyjazdowej najbardziej podobało? Co wam wpadło w oko, co wam zapadło w pamięć?
2: To, że jak pływali, to pływali z głową bardziej do góry.
3: Podobało mi się, jak pokazywali różne style pływania.
2: Jak uratować człowieka, jakby się coś stało. Jak jest czerwona flaga, to nie można wchodzić do wody.
4: Że na przykład jak są, że jaka jest głębokość wody, że coś może się stać, jak wypłyniemy za bojki, jak nie umiemy pływać.
0: Właśnie, co trzeba zrobić, jeśli zauważycie, że ktoś topi się?
2: Jeżeli jest ratownik, to trzeba zawołać.
4: Lub poinformować służby.
0: Okej, co wam się podobało najbardziej na dzisiejszych zajęciach? Jakieś sprzęty, czy może sposób ratowania, czy jak ratownicy pływali?
2: Nie, chyba.
4: Według mnie mi się najbardziej podobały sprzęty.
0: Zbliżają się wakacje, dzisiaj taka specjalna lekcja przed wakacjami. Czego się nauczyłyście?
5: Właśnie, że nie można skakać na główkę i robić niebezpiecznych rzeczy. Że właśnie nie można skakać też na główkę i nie można też robić niebezpiecznych rzeczy.
0: Co dzisiaj było najciekawsze w tej wyjazdowej lekcji?
5: Właśnie jak pływają różnymi sposobami.
3: Sprzęty.
0: Jakie sprzęty ci się podobały?
3: Właśnie najbardziej mi się podobały łódki.
0: Dziewczyny, zbliżają się wakacje. Tutaj dzisiaj ważna lekcja przed wakacjami, bo na pewno będziecie spędzać częściowo chociaż nad akwenami wodnymi. Czego się dzisiaj dowiedziałyście?
6: Że nie można robić głupich rzeczy, na przykład poza wskazanymi drogami wodnymi.
7: Że nie można skakać na główkę, robić wygłupów, fikołków, salt, skakać z pomostu na główkę.
0: Okej, a gdy zobaczycie, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się topi, co należy w tym momencie zrobić?
8: Zadzwonić pod numer alarmowy.
7: Zadzwonić też pod numer alarmowy albo oznajmić osobę dorosłą.
0: Okej, a co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Co was zaciekawiło?
8: Jak na przykład ratownicy pokazywali, że się topią i że ich ratowali.
7: Jak pokazywali różne style pływania.
0: Co cię najbardziej zaciekawiło w pokazach? Co było najciekawsze? Czy to jak pływają, czy może jakiś sprzęt?
9: Sprzęt.
0: Jaki?
9: Te, może jak to się nazywa?
0: Skutery?
9: No, skutery mam.
10: Nauczyłem się tego, że po prostu trzeba przestrzegać tych zasad takich. Na przykład jak są jakieś boje, no to trzeba ich przestrzegać, bo jak się pójdzie na przykład jakieś młodsze dziecko, pójdzie na przykład dalej, no to po prostu może coś się mu stać. I po prostu też, że jak się skacze na przykład z pomostu, no to trzeba, jak już to tam w miejscach wyznaczonych, i też trzeba sprawdzić, co jest pod tym. Bo na przykład jak będzie jakiś beton lub coś takiego, no to można naprawdę stracić sprawność, no i po prostu naprawdę trzeba uważać. No i nie wypływamy zbyt daleko i jak coś się komuś stanie, trzeba podejść albo do ratownika, albo zadzwonić na 112.
11: Jak widać, dzieci są doskonale przygotowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

0: dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinoodporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotironinę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście pojawiają też się

0: pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
1: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
0: No właśnie, tutaj chcę powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwiać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność. Natomiast
1: czuję się wówczas też.
0: Natomiast to jest duża wymówka. Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni niedoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak, oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: tak.
0: Zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas,
0: dokładnie.
1: Tak? A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest.
1: No,
0: na
1: oczywiście kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy, wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów, tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większej ilości chociażby tej insuliny, że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim

0: pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności z odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie
1: Najprostsze,
0: przekąski,
1: tak.
0: tak. Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk energii,
1: Energii.
0: tak?
1: Na
0: Glukozy,
1: krótko.
0: tak? Na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czyli czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium,
0: Tak,
1: tak?
0: oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy
0: To wtedy
1: wiemy.
0: na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny,
1: Insuliny.
0: żeby móc tą glukozę wprowadzić zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: Tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: wynik, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny

0: bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak? Odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych
1: to w
0: rekomendacji.
1: każdej sytuacji powinna
0: Dokładnie,
1: bazować na produktach nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Niepotrzebnie, bo nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie.
0: Okay.
1: Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: czy
0: sobie...
1: dieta, aktywność, leczenie,
0: No,
1: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać,
0: tak,
1: aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: tak?
1: Tak
0: jest,
1: dokładnie. Uzupełniać te braki.
0: Dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową,
1: no
0: tak?
1: Tak,
0: bo spadek masy ciała powinien być taki sam, tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz...
1: jest bardzo istotne,
0: to jest bardzo...
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu, przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt

0: zdrowotny. To jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak? I leczenie farmakologiczne też jest, tak? Chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.
1: To jest nazwa niehandlowa.
0: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych
1: O
0: nazwach, nie
1: lekach nie
0: mówimy, nie
1: wspominamy.
0: wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
1: To jest składnik
0: Składnik,
1: leku.
0: tak, związek, o tak powiemy,
1: Związek chemiczny,
0: tak,
1: tak.
0: zgadza się oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze, oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż
1: Mniej.
0: potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić.
1: Poradzić.
0: I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego. Więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie.

0: Sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o utracie kilogramów, o odchudzaniu, ale w kontekście niedoczynności tarczycy i insulinooporności. Może najpierw powiedzmy, co to jest ta insulinooporność? Bo niedoczynność tarczycy to już sama nazwa tutaj wskazuje.
1: Tak. No i rzeczywiście insulinooporność też po części ta nazwa już sama w sobie mówi, dlatego że jest to zaburzenie, w którym obserwujemy oporność tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej i takiego narządu jak oczywiście wątroba na insulinę. To powoduje, że poziom glikemii, poziom glukozy w krwioobiegu jest dość wysoki. Trzustka oczywiście od razu reaguje i produkuje zbyt dużą ilość tej insuliny, żeby właśnie tą glukozę wprowadzić do tych tkanek. I to oczywiście prowadzi do hiperinsulinemii. I to jest jedna z najczęściej w ostatnich czasach spotykanych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, tak, hormonalnych, z którym wiele osób wiąże problem z utratą masy ciała. Natomiast myślę, że sobie to dzisiaj rozłożymy
0: wyjaśnimy,
1: na czynniki pierwsze i troszeczkę obalimy te mity. Natomiast odnośnie niedoczynności tarczycy, to też jest zaburzenie hormonalne, w którym rzeczywiście tarczyca produkuje zbyt małą ilość hormonów. Natomiast te hormony są bardzo istotne. Chodzi tutaj dokładnie o tyroksynę i trójiodotyroninę, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, do wiele tutaj procesów metabolicznych, do funkcjonowania naszych mięśni, do utrzymania temperatury ciała, jakby tutaj też dając energię naszym komórkom. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się ta niedoczynność tarczycy, on to rzeczywiście pojawia też się wiele problemów zdrowotnych.
0: No właśnie, w jaki sposób niedoczynność tarczycy wpływa na naszą masę ciała i czy z tym schorzeniem można wiązać problemy z odchudzaniem skutecznym?
1: No właśnie, tutaj chcemy powiedzieć odnośnie tych zaburzeń i troszeczkę rozwijać parę mitów. I na pewno wiele osób powie, że mam trudność z masą ciała, mam trudność z redukcją masy ciała, dlatego że mam niedoczynność.
0: Czyje się wówczas też?
1: Natomiast to jest duża wymówka.

0: Tak trzeba to nazwać, dlatego że w sposób bezpośredni nietoczynność tarczycy nie wpływa na wzrost masy ciała. Tak? Oczywiście tempo przemiany materii spada,
1: Tak.
0: zapotrzebowanie spoczynkowe spada i automatycznie zapotrzebowanie całościowe również spada. I to po części jest powiązane z, jakby z tą trudnością redukcji masy ciała. Dlatego że jeśli nasz poziom naszego zapotrzebowania jest niższy, a automatycznie my nie patrzymy na to, co jemy. Nasza dieta często, powiedzmy, jest, że tak powiem, w złym stanie, tak? Sięgamy po produkty wysokoenergetyczne, to bardzo łatwo jest to nasze zapotrzebowanie przewyższyć, tak? Jeśli my zaczynamy jeść więcej niż potrzebujemy, to automatycznie ta masa zaczyna wzrastać. Natomiast też trzeba powiedzieć o takich kwestiach, że sama w sobie niedoczynność tarczycy powoduje osłabienie, zmęczenie, senność, a to może oczywiście powodować, że automatycznie nasze wybory żywieniowe będą o wiele mniej, o wiele gorsze.
1: No i mamy mniej ruchu, mniej aktywności wówczas, tak?
0: Dokładnie.
1: A to też niewątpliwie wpływa
0: tak jest, tak jest. No
1: na
0: oczywiście
1: kilogramy.
0: To co oczywiście ma największy wpływ na tą naszą masę ciała, na redukcję masy ciała, no to oczywiście jest to dieta i aktywność fizyczna. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście my czujemy się zmęczeni, ospali, mamy trudności z koncentracją, to wiadomo, że będziemy zawsze szukali, że tak powiem, drogi na skróty i szukali, powiedzmy, posiłków gotowych, wysokoenergetycznych i tym bardziej nam się tej aktywności fizycznej nie będzie chciało. Nie będzie nam się chciało tej aktywności stricte sportowej, tak, ale też ta nasza aktywność spontaniczna spadnie, czyli automatycznie, jeśli możemy gdzieś pójść pieszo, chociażby do sklepu, to pojedziemy samochodem. Jeśli będziemy mieli wejść na drugie czy trzecie piętro, to zamiast wejść po schodach, pojedziemy windą. Tak? I takie małe rzeczy będą powodowały, że ten wydatek energetyczny po prostu będzie niski. I bardzo łatwo będzie wtedy o ten przyrost masy ciała, czy tym bardziej o redukcję masy ciała. Tak? Natomiast też trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo w przypadku niedoczynności tarczycy wiele osób zaraz myśli, że ten przyrost masy ciała to jest tak naprawdę kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Tak? Natomiast to, co obserwujemy pod kątem badań, to, co widzimy w rekomendacjach, to ten przyrost masy ciała może sięgać kilka kilogramów. I z czego on będzie głównie wynikał? On będzie głównie wynikał z tego, że mamy większą retencję wody w organizmie. W przypadku niedoczynności.
1: Zatrzymujemy wodę.
0: Tak. W przypadku niedoczynności tarczycy dochodzi do pewnych zaburzeń elektrolitowych, do większej kumulacji sodu i automatycznie do większej retencji masy ciała, retencji wody. I wtedy masa ciała po prostu nam delikatnie wzrasta. Tak? Natomiast to jest kilka kilogramów, tak, mówi się nawet gdzieś tam w konkretnych liczbach, nawet gdzieś tam do 5 kilogramów, natomiast to nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak wiele osób myśli.
1: A teraz mity i prawda o insulinooporności. Jak to jest z wpływem tego zaburzenia na naszą wagę, tak? Czy to też tylko wymówka?
0: Powiem dosyć, że tak powiem, myślę, że kontrowersyjnie, ale powiem, że tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby tempo metabolizmu w przypadku insulinooporności, o ile w niedoczynności spada, to w przypadku insulinooporności wzrasta. I ktoś powie, jak to możliwe, że my mówimy o insulinooporności, o trudności redukcji masy ciała, a tempo metabolizmu wzrasta.
1: No właśnie.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że oczywiście mamy w momencie, kiedy jest insulinooporność, kiedy jest ta hiperinsulinemia, jest przewlekły stan zapalny, tak? A ten stan zapalny prowadzi do tego, że jest większy obrót białek w organizmie. To, że trzustka, że tak powiem, pracuje na wyższych obrotach, bo musi produkować większe ilości chociażby tej insuliny. Że chociażby ten układ współczulny jest cały czas pobudzany i to powoduje, że to tempo metabolizmu oczywiście jest, jakby tutaj jest większe, natomiast to nie jest w takim pozytywnym znaczeniu, tak? No bo to wszystko generuje ten stan zapalny. Ale tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, insulinooporność nie w sposób bezpośredni, ale pośredni. może wpływać na to, że rzeczywiście będzie trudność z utrzymaniem masy ciała, czy będzie trudność z redukcją masy ciała. I tu też bardzo podobnie pojawia się zmęczenie, pojawia się ospałość, trudności z koncentracją, dlatego że wahania glikemii są duże. Jeśli wahania glikemii są duże, to automatycznie mamy też trudności

0: odpowiednim uczuciem sytości. Czyli w momencie, kiedy zjadamy jakiś posiłek, to cały czas czujemy, że jest nam mało, że szukamy czegoś, tak? Próbujemy coś dojeść, a jeśli rzeczywiście ten próg sytości jest niski, to bardzo często to się wiąże z tym, że sięgamy po takie produkty wysokoenergetyczne. A bardzo często dla wielu osób to są słodycze, tak? To są powiedzmy słodkie przekąski,
1: tak.
0: Najprostszy taki powiedzmy zastrzyk
1: energii,
0: tak?
1: Glukozy.
0: Na
1: krótko.
0: Tak, na bardzo krótko, tak? I to właśnie jest też z tym powiązane, że rzeczywiście te nasze wybory będą o wiele trudniejsze, będą gorsze te nasze wybory. Więc po prostu będziemy sięgali po te produkty wysokoenergetyczne, które będą nam bardzo mocno też zawyżały, powiedzmy, ten nasz próg, który daje nam utrzymanie masy ciała, tak? Czy powiedzmy to, co nam pozwoli na tą redukcję masy ciała. Więc to w takim największym, powiedzmy tutaj skrócie, to powoduje insulinooporność.
1: No właśnie, a jak możemy sprawdzić, czy mamy ten problem z insulinoopornością? Najprostsza sprawa to odwiedzić laboratorium, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, to jest najprostsza sprawa, czyli chociażby już na podstawie oznaczenia poziomu glukozy nadczo i poziomu insuliny nadczo, tak? Czyli w momencie, kiedy my w tym jednym poborze krwi oznaczymy sobie zarówno glukozę, jak i insulinę, możemy sobie wyliczyć tak zwany wskaźnik HOMA-IR, wskaźnik insulinooporności. Tutaj są do tego potrzebne kalkulatory, które to obliczają, ale też w wielu laboratoriach już samo laboratorium podaje ten wskaźnik HOMA-IR i uznajemy, że jeśli ten wynik jest powyżej 2, czasami nawet uznaje się, że jeśli on jest powyżej 1,5, to uznajemy, że rzeczywiście jest ta insulinooporność. Natomiast idealnym wyznacznikiem tej insulinooporności jest oznaczenie glukozy i insuliny po obciążeniu glukozą, czyli po wypiciu glukozy i oznaczeniu zarówno nadczo po godzinie, jak i po 2 godzinach. To wtedy jest jakby najlepszy wyznacznik, dlatego że to nam pokaże, jaki jest punkt wyjścia, do jakiego poziomu po godzinie wzrasta ten poziom insuliny i do jakiego punktu spada po 2 godzinach. I tutaj mówiąc o insulinooporności jest problem taki, że bardzo często po godzinie ten poziom wzrasta o kilka razy więcej i po 2 godzinach powinien spaść do punktu wyjścia, a on jeszcze wzrasta.
1: I wtedy wiemy.
0: To wtedy na podstawie tego możemy określić, że rzeczywiście ten poziom insuliny, ta insulinooporność jest, bo jest oczywiście hiperinsulinemia, jest nadmiar i bardzo często w takich sytuacjach widzimy, że poziom glukozy jest optymalny, zarówno jest nadczo, jak i po godzinie, jak i po 2, dlatego że trzustka produkuje zbyt dużą ilość, to co powiedziałem na początku, produkuje zbyt dużą ilość insuliny, żeby móc tą glukozę wprowadzić, zarówno do tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, jak i oczywiście wątroby. I jakby to jest taka jakby najlepsza diagnostyka odnośnie insulinooporności.
1: No tak, z niedoczynnością tarczycy jest o wiele prościej, bo TSH, FT3, FT4, jeden pobór krwi i już
0: tak jest,
1: mamy
0: tak jest.
1: Wynik. Tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wtedy już na podstawie tego możemy sobie to określić. Tym bardziej warto sobie to sprawdzać, kiedy chociażby już na przykład mamy zdiagnozowaną chorobę Hashimoto, bo to chociażby już ta choroba Hashimoto będzie powiedzmy już do tego predysponowała, więc to jest taka najprostsza diagnostyka.
1: A powiedzmy teraz, jakie błędy najczęściej popełniają osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy i z insulinoopornością, chcąc schudnąć?
0: Zaczynając może od niedoczynności tarczycy, powiedziałbym, że nadmierne ograniczanie pewnych grup produktów powoduje, że rzeczywiście ta dieta staje się bardzo mocno uboga, staje się monotonna i to powoduje, że bardzo ciężko jest w niej wytrwać. Czyli nawet oczywiście, jeśli będziemy chcieli sobie ten ujemny bilans energetyczny utrzymać, no bo to jest kluczowe, tak? Bo to też o tym nie powiedzieliśmy. Żeby móc oczywiście redukować masę ciała, to my musimy utrzymać deficyt energetyczny, czyli po prostu przyjmujemy tych ilości energii z pożywienia mniej niż potrzebujemy. Wtedy oczywiście możemy sobie, wtedy organizm wykorzystuje tą tkankę tłuszczową.
1: Wykorzystuje zapasy po prostu.
0: Zapasy energii, dokładnie, tak? I bardzo często właśnie, jeśli ta dieta staje się bardzo mocno monotonna, ograniczona, bo oczywiście razem z niedoczynnością tarczycy, tutaj też jest wiele mitów, tak? Czyli eliminacja glutenu, eliminacja

0: produktów mlecznych, eliminacja produktów, czy powiedzmy warzyw, takie jak chociażby brukselka, jak brokuły, tak odnośnie tych goitrogenów, o których też się mówi, jeśli chodzi o przyswajanie jodu. Ta dieta staje się po prostu dla nas zbyt męcząca i bardzo szybko z niej rezygnujemy i bardzo trudno jest zredukować tą masę ciała. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są jasne, że ta dieta powinna być po prostu zbilansowana. Ona powinna być różnorodna, ale ona powinna bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli nie ma też żadnych
1: to w
0: rekomendacji.
1: W każdej sytuacji
0: dokładnie,
1: powinna bazować na produktach
0: dokładnie,
1: nieprzetworzonych.
0: Dokładnie. I to jest podstawa. Oczywiście patrzymy na pewne kwestie, jak chociażby właśnie czy zadbanie o to, żeby w tej diecie była odpowiednia ilość właśnie tego jodu, selenu, cynku, żelaza, żeby oczywiście była odpowiednia suplementacja witaminy D. Na to oczywiście patrzymy, ale ta dieta w całości, ona musi być nieprzetworzona, ona musi być zdrowa, ona musi być oparta zgodnie z piramidą i zdrowego żywienia, oczywiście i talerza tutaj z zdrowego żywienia. Więc w ten sposób powinna ta dieta wyglądać. Nie ma takiej potrzeby, żeby eliminować jakieś tam powiedzmy grupy produktów, bo będziemy mieli z tym problem. I bardzo często wiele osób skupia się na takich właśnie szczegółach, które jest bardzo ciężko potem wyegzekwować, a nie skupia się na takich najważniejszych rzeczach, czyli właśnie całość tej diety plus ta aktywność fizyczna. Tak? To jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, takie miało być moje kolejne pytanie.
0: Okay.
1: Co jest najważniejsze
0: tak,
1: w tej skutecznej redukcji masy
0: tak.
1: ciała w przypadku zarówno insulinooporności, jak i niedoczynności tarczycy?
0: Tak, to
1: czy
0: sobie...
1: dieta, aktywność, leczenie?
0: No,
1: coś ma większe znaczenie, coś mniejsze, czy po prostu o wszystko razem powinniśmy zadbać,
0: tak.
1: aby ten efekt optymalny, założony, wymarzony osiągnąć?
0: Tak, oczywiście, to musi być całość, bo też na pewno jeszcze, jeśli chodzi o kwestię niedoczynności tarczycy, to też warto powiedzieć, w jaki sposób ona jest leczona. Ona oczywiście jest leczona lewotyroksyną, czyli lekiem, i tak naprawdę to jest kluczowy element tego wszystkiego.
1: Musimy dostarczać hormony,
0: tak?
1: Tak
0: jest, dokładnie.
1: Uzupełniać te
0: Dokładnie,
1: braki.
0: dokładnie. I to oczywiście na podstawie, jak już wykonamy tą diagnostykę i na podstawie diagnostyki widzimy, że ta niedoczynność tarczycy jest, oczywiście to diagnozuje lekarz, to lekarz wtedy prowadzi leki. I nawet patrząc pod kątem badań i rekomendacji, to jak ja powiedziałem wcześniej, że jakby ten przyrost masy ciała może być, tak, czy powiedzmy może być nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio trudny z redukcją masy ciała, to już w momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizowana zostanie praca tarczycy, oczywiście dzięki lekom, to tak naprawdę traktujemy tą osobę pod kątem redukcji masy ciała jak osobę zdrową.
1: No
0: tak?
1: Tak,
0: bo spadek masy ciała powinien być taki sam. Tak? I tutaj właśnie biorąc pod uwagę tutaj jakby chęć tej redukcji masy ciała, no to oczywiście odpowiednie leczenie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. To wszystkie te czynniki muszą być razem, tak? Jakbym powiedzmy poszedł z jakąś kontrowersję, tak? No to bym powiedział, że rzeczywiście jakbym miał teraz powiedzmy gdzieś tam to pozycjonować, no to oczywiście w pierwszej kolejności oczywiście leczenie farmakologiczne, zaraz oczywiście pod spodem, ale tak minimalnie, że tak powiem prawie, że na równi, no to oczywiście dieta i na trzecim gdzieś tam tym elemencie aktywność fizyczna, ale oczywiście wszystko w całości musi być, tak, żeby rzeczywiście ten efekt był najlepszy, tak? Bo nawet oczywiście, jeśli ta aktywność nasza taka stricte sportowa jest mniejsza, ale my wygenerujemy deficyt energetyczny z samej diety, to oczywiście dzięki temu też będziemy redukowali tą masę ciała. Ale dzięki tej aktywności fizycznej my utrzymamy większą ilość masy mięśniowej, tak? Czyli automatycznie
1: A
0: też
1: to
0: nasz...
1: jest bardzo istotne,
0: to jest bardzo...
1: masa mięśniowa.
0: Tak jest, dokładnie. Czyli chociażby o kwestię tego naszego pułapu, przemiany materii, ale też chociażby no, tej sylwetki, tak? Bo jeśli oczywiście my chcemy zredukować masę ciała, oczywiście najważniejszy jest aspekt zdrowotny, to jest dla nas najistotniejsze, bo jeśli ktoś ma poziom otyłości, czy powiedzmy poziom nadwagi, to najważniejszy jest aspekt zdrowotny w tej sytuacji. Ale jeśli my oczywiście patrzymy na tą kwestię naszej sylwetki, to dzięki tej masie mięśniowej będziemy lepiej wyglądali, bo nie utracimy tej masy mięśniowej w tak dużej ilości. I tutaj jeśli chodzi o kwestię insulinooporności, to w tej sytuacji o leczeniu farmakologicznym też się mówi, tak, i leczenie farmakologiczne też jest, tak, chociażby wprowadza się metforminę, która pomaga w tej zwiększonej wrażliwości.

0: jest nazwa niehandlowa.
1: Niehandlowa, niehandlowa, dokładnie. Metformina. Są leki oczywiście o pewnych nazwach,
0: o lekach
1: nie mówimy,
0: nie wspominamy.
1: Nie wspominamy, natomiast metformina to oczywiście jest, to jest lek.
0: To jest składnik,
1: składnik
0: leku.
1: Tak, tak, tak, związek, o tak powiemy.
0: Związek
1: tak,
0: chemiczny.
1: Tak, tak, tak, zgadza się, oczywiście, który oczywiście on pomaga w zwiększeniu wrażliwości insulinowej, tak? I jakby, natomiast to też nie jest jakby konieczność, nie jest zawsze. Oczywiście to zapisuje lekarz, tak? Natomiast często jest też tak, że w pierwszej kolejności zaleceniem lekarza jest dieta i aktywność fizyczna. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście ta, powiedzmy, z tym są jakieś tam trudności, to wtedy warto wspomóc się chociażby tą metforminą, żeby tą wrażliwość zwiększyć. I to, co jest najistotniejsze w przypadku insulinooporności, to właśnie ten ujemny bilans energetyczny. Poprzez to, że my tej energii przyjmujemy mniej niż potrzebujemy, nasze tkanki łatwiej chłoną tą insulinę. Czyli zarówno masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa, jak oczywiście wątroba, łatwiej chłoną tą insulinę, więc my musimy wygenerować ten deficyt energetyczny, żeby móc, powiedzmy sobie, z tą insulinoopornością poradzić. I w przypadku właśnie, jeśli chodzi o kwestię samej w sobie diety, to taka sama zasada, tak? Czyli oczywiście dieta nieprzetworzona. Mówi się też wiele razy, mówi się też o tym ładunku glikemicznym i o indeksie glikemicznym. Natomiast jeśli ta dieta będzie zdrowa, będzie zbilansowana, będzie bazowała na produktach nieprzetworzonych, to my się nie musimy przejmować indeksem glikemicznym i ładunkiem glikemicznym, tak? Dlatego, że oczywiście ta dieta będzie na pewno skomponowana w odpowiedni sposób, tak? Bazując na odpowiedniej ilości warzyw, na produktach pełnoziarnistych, na niskotłuszczowych produktach białkowych, na dodatku produktów właśnie tłuszczowych w postaci orzechów, olejów, tak? Nasion, awokado. To my się tym nie musimy w żaden sposób martwić, tak? Więc nie, my musi, nie musimy aż tak bardzo w szczegóły wchodzić tego indeksu glikemicznego, więc jakby to powinno wyglądać w ten sposób.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: determinacji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
0: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: Jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjne dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu

0: widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też, co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
2: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
3: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
4: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo pięknej pracy.
5: Od czego to się zaczęło?
4: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
5: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
4: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitność.

0: wybitne osiągnięcia artystyczne, przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
0: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Classic w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańców Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Wladisławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Wladisławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu

0: Niech stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
1: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
2: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
1: Raczej tak.
3: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
2: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
3: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
2: Dziękuję.
3: To można do basenu iść. I też jest super, prawda? Też się wybieramy.
4: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę. Także mi to nie przeszkadza.
2: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
4: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim, młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać, no. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie ok.
5: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
6: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
2: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
6: Nie. Jak najbardziej nie.
7: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
2: A czy pan lubi takie temperatury?
7: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
2: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
8: Dobrze, wypychamy je i koniec.
9: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
2: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
9: Ja nie.
8: Ja trochę tak.
0: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
10: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
2: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
10: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
0: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
11: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym na to w przyszłym tygodniu, natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary,

0: Browary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
1: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
2: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
1: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych, młodych członków WTN.
3: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
4: Kto może zostać członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego?
3: Członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
1: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizacje. organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów

0: tak, żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
1: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą. Ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak. No na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie. Było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
2: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
7: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
1: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
8: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
9: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne

0: szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
1: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3-4-5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomocy naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
3: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
4: Od czego to się zaczęło?
3: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego i tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór, no i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
4: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
3: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
2: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
3: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
4: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
3: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie

0: poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
2: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
2: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie.

0: Niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani, i wszystko będzie okej.
1: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
2: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy o wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
2: Nie. Jak najbardziej nie.
4: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju, tak jak widać, materiały len jest najlepszy, czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne i to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
4: Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
5: Dobrze, wypychamy je i koniec.
6: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
6: Ja nie.
5: Ja trochę tak.
7: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
8: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
3: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
8: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
7: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
9: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
7: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
10: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji

przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa, pan dr Miłosz Chłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje.

0: badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
1: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
2: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
1: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
0: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696.

0: 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego. To jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat, po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie.

0: jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę i później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie. Tak, żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią. Że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem. Niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa, także ja ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf, to też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak, niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: O jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż dwa dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie

0: My dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzę taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Wrocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem, dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. A od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19.

0: 20. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od

0: ulicy Okrzej. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysokość średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?

0: Moim zdaniem tak.
1: Jaki był dla was ten rok szkolny?
2: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
2: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
1: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
2: Tak, no na pewno.
1: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
3: No bardzo dobry myślę. No.
1: Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Chyba nie, było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
3: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
4: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
4: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
5: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
6: Jest przedszkole publiczne numer 7, w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
5: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest to prowadzone. No.

się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego.

0: pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
1: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
2: Od czego to się zaczęło?
1: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
2: Rutyny rozumiem nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
1: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkie ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi,

0: jaką osobę, i tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie

0: tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy Krypy, Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
9: Dobrze, wypychamy je i koniec.
10: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
10: Ja nie.
9: Ja trochę tak.
1: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
11: skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście.

0: będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia, może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
0: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem, jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
2: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
3: Miasto dysponuje trzema kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
2: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
4: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
2: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych, młodych członków WTN.
5: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię.

0: historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, Nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć.

0: Wiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu.
1: Proszę Państwa, Pani redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się, więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie Państwo, no, deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No, myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: Na metrze,
1: różnicy na metrze.
0: na korzyść
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego,
1: Załamania.
0: tak, załamania i
1: No tutaj
0: kryzysu?
1: się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
1: Proszę Państwa, Panie Redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste. O ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no, można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę, jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy, lub jesteśmy za blisko linii brzegowej, lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach, one są od lat, mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce.

0: miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko czy... trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać,
0: dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz
1: nie ma
0: nie
1: takiego obowiązku.
0: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie, tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: i tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ tak. Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
0: Panie
1: jak
0: redaktor,
1: to wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no, mocno się ustabilizował, widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się.
1: No, co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli cennik z metra cennikiem, a...
0: Tak, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się sugerować. Tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No każdy

0: klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja
1: zajmie.
0: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek,
1: No
0: bo cały
1: właśnie.
0: proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
0: Zgadza się.
1: działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: Oprócz
0: w
1: tego, że
0: pierwszy,
1: siedzi tutaj
0: oprócz, że
1: obok,
0: siedzi
1: to
0: tutaj, dzień
1: tak.
0: dobry, poranek. Po czym poznać? Tak naprawdę, no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No, wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów. No to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy. Weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: Jeden
0: jest
1: nieuczciwy
0: to.
1: agent później rzutuje
0: No,
1: na
0: zgadza
1: pracę
0: się,
1: innej,
0: dlatego
1: prawda?
0: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się dobry agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: Czekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także

0: emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
1: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
2: Bardzo łatwy, ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy, mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
1: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
2: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
1: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
2: Moim zdaniem tak.
1: Jaki był dla was ten rok szkolny?
3: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek. Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
3: Chyba jedziemy na basen popływać. Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
1: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Tak, no na pewno.
1: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
4: No bardzo dobry myślę. No.
1: Czy był to czas intensywnej pracy?
4: Chyba nie, było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
4: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
5: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
5: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
0: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu wrocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Wrocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
6: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
0: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków ośrodków szkolnych. Więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele,

0: nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała takie, no, taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomocy naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie, dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo za te, przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny rozumiem nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku młode artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zauważyłem.

0: opiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią, nabierają odwagi, nabierają pewności siebie no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
1: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny. Niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki. Natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
0: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy. Ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
2: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te

0: transportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Wladisławie na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Wladisławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju, tak jak widać.

0: materiały LEN jest najlepszy, czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne i to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
1: A czy pan lubi takie temperatury?
0: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
1: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
2: Dobrze, wypychamy je i koniec.
3: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
3: Ja nie.
2: Ja trochę tak.
4: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
5: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
5: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
4: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
6: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
4: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
7: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
4: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
8: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje.

0: decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego. To jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego,

0: czasami tak pstryk o coś takiego i chce. On znajduje muzykę i później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie. Tak, żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, która naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Po jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż dwa dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów dorobku artystycznego stworzone przez lat.

0: To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest. I później tam wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzy taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. A od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.

0: Kropka.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się.

0: już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa...

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?

0: nie, było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
0: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
2: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
2: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
3: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
4: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
3: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
5: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
6: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
3: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół

0: SIG powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
1: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
2: Od czego to się zaczęło?
1: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
2: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
1: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clue dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkie tej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia.

0: to nas prowadzi? Na jaką osobę? I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te sumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie ośrodek sportu i rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Wladisławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość może nie wprost,

0: ale konsekwencje właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy Krypy, Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejs.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: Nie, to można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: Tak.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobaczy, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu, myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur, no ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
9: Dobrze, wypychamy je i koniec.
10: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
10: Ja nie.
9: Ja trochę tak.
1: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
11: skutkami długiego przebywania.

0: Wanie na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia, może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
0: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
2: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
3: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
2: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
4: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan doktor Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan doktor Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
2: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
5: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo

0: bardzo ciekawą historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. I na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich no, dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić. Chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, Nieruchomości Północ, oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.

0: państwu?
1: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
0: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się, więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
1: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
0: Zarówno
1: miejsce?
0: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to tutaj też budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
1: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
0: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
1: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
0: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no, deweloper stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No, myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
1: Na metrze,
0: różnicy na metrze.
1: na korzyść
0: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
1: rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego,
0: Załamania.
1: tak, załamania i
0: No tutaj się
1: kryzysu?
0: uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
1: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
0: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
1: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
0: Proszę państwa, panie redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste. O ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no, można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę, jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy, lub jesteśmy za blisko linii brzegowej, lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach, one są od lat, mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super.

0: lokalizacje, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko czy... trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać,
0: dokładnie.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: tak,
1: prawda?
0: Notariusz
1: Nie ma takiego obowiązku.
0: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie, tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
0: Zgadza
1: I tym
0: się.
1: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ,
0: tak,
1: Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali
0: Panie
1: kraju, jak to
0: redaktor,
1: wygląda.
0: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no, mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: byle
1: pierwsze,
0: co.
1: Byle co.
0: Nie, nie.
1: Bo...
0: No zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta, więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się. No,
1: co tak naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No, takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: stan,
0: wszystko.
1: W jakim
0: stan,
1: jest
0: stan jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim. Także tu absolutnie wszystko, wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli cennik z metra cennikiem, a...
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: punkt zaczepienia
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane

0: Także na to nie ma reguły. No każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego właściciela.
1: I dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy.
1: zajmie.
0: Ja nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, no, początek. To jest dopiero początek,
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: cały proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości, na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości, może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta, dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: oprócz tego, że siedzi tutaj obok.
0: Oprócz, że siedzi tutaj, dzień dobry. Po czym poznać? Tak naprawdę no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia, no najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni, oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem, sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję, no bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy, weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: jeden nieuczciwy agent później rzutuje na pracę.
0: Zgadza się,
1: innej,
0: dlatego
1: prawda?
0: No gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się dobra agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu
0: Państwu
1: za to spotkanie.
0: Dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.

0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
1: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
2: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą. Ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
1: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
2: Idę do zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
1: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
2: Moim zdaniem tak.
1: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
3: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
4: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
3: Chyba jedziemy na basen popływać.
4: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
1: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Tak. No na pewno.
1: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
5: No bardzo dobry myślę. No.
1: Czy był to czas intensywnej pracy?
5: Chyba nie. Było dobrze.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie są twoje plany?
5: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
6: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
6: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
0: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
7: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach. Więc sięgamy po te możliwości.
0: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
8: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyć jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
9: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani.

Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach.

0: najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata, to lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów, także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny rozumiem nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk, absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość i właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów. I każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
4: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie. Natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić,

0: pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać od tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańców Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych.

0: na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była Królewska Komora Celna od 1520 roku. To nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 45-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciała, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się. Tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak

0: sobie radzą Państwo z takimi wysokimi temperaturami?
1: Dobrze, wypychamy je i koniec.
2: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
0: A czy Państwo lubią właśnie takie gorące dni?
2: Ja nie.
1: Ja trochę tak.
3: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
4: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
0: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
4: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
3: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Włocławku.
5: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Włocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Włocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Włocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości włocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
3: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
6: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
3: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
7: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo

0: niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4790

76 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założenie zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale że oczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny? Że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego. To jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. No i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk o coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę, proszę uwierzyć, to

0: To jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne. Także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze, chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie. Tak, żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, w skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wewnętrza.
1: No właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, które naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Bolero i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to w Związku Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Po jubileusz również w Owocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż dwa dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest, I później tam wiersz, dziewczynki tam.

0: kończą i tak to po kolei leci wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No, tworzę taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawienia poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą podsumowując rok i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem 30-leciem dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespołu klasik, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest.
0: Jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, jak najbardziej.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. No, od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowana. Także będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać. I to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat
0: Bardzo,
1: działalności.
0: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Klasik we Włocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

0: i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwała aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach, będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten letni czas?
4: Chyba jedziemy na basen popływać.
5: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
2: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
4: Tak, no na pewno.
2: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
6: No bardzo dobry, myślę. No.
2: Czy był to czas intensywnej pracy?
6: Chyba nie, było dobrze.
2: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
6: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
7: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jako

0: Już. I mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym. I ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
1: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
0: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
2: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
3: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli, one też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
2: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
4: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
5: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą to, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony, również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu no, tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym do tego przedsięwzięcia nic nie dokłada, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Klasik powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Klasik charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne.

0: Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na 2 dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
1: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
2: Od czego to się zaczęło?
1: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
2: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
1: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
0: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
1: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
2: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
1: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
0: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
3: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
2: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
3: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi ich umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
0: Szersza relacja z

0: grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratisławia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była królewska komora celna od 1520 roku i to nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program Ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka

0: Dawka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda? Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej. Okay.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni średnio.
3: Jak sobie radzą państwo z takimi wysokimi temperaturami?
9: Dobrze, wypychamy je i koniec.
10: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
3: A czy państwo lubią właśnie takie gorące dni?
10: Ja nie.
9: Ja trochę tak.
1: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
11: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest

0: wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
0: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem, jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
2: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
3: Miasto dysponuje trzema kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały no mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po no, tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość no, pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
2: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
4: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan doktor Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan doktor Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
2: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
5: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach. Chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego. naszego miasta. Chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej

0: popularnej formie. Chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia. Na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sompolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości północ oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tym momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących.

0: tych. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się, więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
1: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która
0: zarówno
1: miała miejsce?
0: To, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować, więc myślę, że to jest dobry czas.
1: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
0: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
1: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
0: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie Państwo, no deweloper, stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł różnicy na metr.
1: Na korzyść?
0: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
1: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać. Czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
0: załamania?
1: Tak, załamania i kryzysu?
0: No tutaj się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym. Więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet.
1: Mhm.
0: Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę. Więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
1: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
0: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
1: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek?
0: Proszę Państwa, Panie Redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie, no szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach. One są od lat. Mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
1: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać,
0: Dokładnie.
1: rozumiem.
0: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się,

0: nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
1: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkałam się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
0: Tak,
1: prawda?
0: notariusz
1: Nie ma
0: nie jest
1: takiego
0: od wery,
1: obowiązku.
0: nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
1: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań i
0: Zgadza
1: tym
0: się.
1: też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali
0: Panie
1: kraju, jak to
0: redaktor,
1: wygląda.
0: drodzy państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie no mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu no mocno się ustabilizował. Widać wzrost podaży. Ceny nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać, jak najbardziej.
1: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
0: Byle
1: pierwsze,
0: co?
1: byle co,
0: Nie, nie. No
1: bo.
0: zależy też, czego szukamy. No najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane, głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc te topowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
1: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy więcej niż na przykład w innej.
0: Zgadza się, no
1: Co tak
0: lokalizacja.
1: naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
0: Oj, no tak naprawdę wszystko. Lokalizacja, no tak naprawdę musimy się dostosować do oczekiwań klienta. No takimi lokalizacjami u nas pożądanymi od zawsze i myślę, że to się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o rynek wtórny, jest zdecydowanie osiedle Zazamcze, ze względu na chyba najniższe czynsze nadal we Włocławku oraz osiedle Południe. To są takie lokalizacje, gdzie poszukujemy dla klientów nieruchomości, no to przeważnie padają te dwa osiedla. Oczywiście cena na cenę ma wpływ wszystko, totalnie
1: Stan,
0: wszystko.
1: w jakim
0: Stan
1: jest mieszkanie.
0: jak najbardziej, piętro zdecydowanie, tak? No te wyższe piętra bez windy, no to już możemy sobie założyć, że to jest 25%, ta cena będzie niższa niż mieszkanie położone na parterze czy piętrze pierwszym czy drugim. Także tu absolutnie wszystko. Wyposażenie, otoczenie, klatka schodowa, sąsiedzi, wiele składowych wpływa na tą końcową cenę.
1: Czyli te cennik z metra cennikiem, a
0: Tak, możemy założyć, możemy szacować oczywiście, założyć sobie tą cenę z metra, która w danej lokalizacji funkcjonuje, aczkolwiek no, to jest tylko taki kierunek, w którym gdzieś tam możemy się
1: Punkt zaczepienia.
0: sugerować, tak, a finalnie bywa naprawdę różnie. Są mniej ciekawe lokalizacje z świetnie wyposażonymi mieszkaniami, gdzie ta cena wydawałoby się jest przesadzona i będzie z tym problem, a okazuje się, że jest moment to rozchwytywane i także na to nie ma reguły. No, każdy klient jest inny, każda nieruchomość jest inna i każda nieruchomość musi trafić na swojego
1: I
0: właściciela.
1: dlatego nie wystarczy zwykłe ogłoszenie, a potrzebny jest agent, który się tym wszystkim
0: To zależy. Ja
1: zajmie.
0: nie mówię, że nie wystarczy. Aczkolwiek nasza praca no, nie polega na dodaniu ogłoszenia. To jest, umówmy się, No począłem.

0: początek. To jest dopiero początek,
1: No
0: bo cały
1: właśnie.
0: proces trwa zwykle, no oczywiście chcielibyśmy, żeby trwał jak najkrócej, ale bywają nieruchomości. Na przykładzie powiem Państwu i Pani, przyjechałem tutaj do Państwa do studia prosto z podpisania umowy przedwstępnej, dość skomplikowanej nieruchomości. Może nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj jakby nie ujawnić klienta. Dość specyficznej nieruchomości, z którą no, klientka już borykała się od jakiegoś czasu. Miała mocne wątpliwości, czy tutaj wejść z nami w tą współpracę, ale gdzieś już przy pierwszych rozmowach było widać, że zaiskrzyło, że to z klientem też trzeba złapać ten kontakt. Nie z każdym się da oczywiście. Nie każdy agent jest w stanie współpracować z każdym klientem, przynajmniej ja tak uważam. Ale widać było, że zaiskrzyło, gdzieś tam trwało to, bo nie ukrywam, trwało to chyba z 3, może nawet 4 miesiące. Klientka też już miała troszkę wątpliwości, bo sytuacja taka była, że presja czasu gdzieś tam też zaczęła grać rolę. No ale wczoraj zadzwoniłem, zaprosiłem na rozmowę do biura dzisiaj na godzinę 10. Pani pyta mnie, a po co? Ja mówię, bo sprzedaliśmy. No i to cieszy. Oprócz pieniędzy, bo wszyscy wiadomo, pracujemy po to, żeby zarabiać, to w takich przypadkach satysfakcja jest niesamowita i myślę, że to będzie jedna z tych transakcji, którą będę pamiętał długo.
1: Proszę powiedzieć na koniec, bo tak jak wybór w nieruchomościach jest bardzo duży, to coraz więcej też na rynku jest agencji nieruchomości. Północ Nieruchomości to nie jedyna agencja, która
0: Zgadza się.
1: działa we Włocławku. Jak poznać dobrego agenta? Bo opinie są przeróżne i bardzo różne.
0: Zgadza się. Tak jak powiedziałem, to jest specyficzna dosyć praca i branża. Nie każdy klient z każdym biurem zarezonuje, bym to nazwał, więc tutaj te opinie mogą być różne. Po czym poznać dobrego agenta? No,
1: Oprócz
0: w
1: tego, że
0: pierwszych,
1: siedzi tutaj
0: oprócz, że
1: obok,
0: siedzi tutaj, dzień
1: tak.
0: dobry, ponoć. Po czym poznać? Tak naprawdę, no, dopiero po czynach. No, to klient jest zadowolony kiedy? No, wtedy, kiedy ma pieniądze na koncie, czyli jeżeli ta sprzedaż już się dokonała. Oczywiście pierwsze wrażenie, przejrzystość umów, legalność funkcjonowania danego biura, historia. No najlepiej by było opinie klientów, no to musielibyśmy, drodzy Państwo, ich tu zaprosić, naszych już, którzy są zadowoleni. Oni by nam wystawili tą laurkę, prawda, finalną. Ale no weryfikacja. Weryfikacja, jak długo działa biuro, z jakim jest kapitałem. Sprawdzać to. Sprawdzać, pytać może również znajomych, czy mają jakieś doświadczenie z tym, z tamtym biurem. Przejrzystość umów, czytać umowy małym druczkiem, czy nie ma dodatkowych kosztów. U nas sprawa jest przejrzysta. My bierzemy prowizję ustaloną z góry, dopiero po finalizacji transakcji. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat. Weryfikujcie to Państwo, jeszcze raz apeluję. No bo różnie jest, tak? No, słyszy się różnie, my działamy klarownie, przejrzyście. Nie mówię, że inne biura nie, ale sprawdzajmy, weryfikujmy umowy. Weryfikujmy NIP firmy, jak długo działa, skąd jest, skąd się wzięła. Także myślę, że
1: Jeden
0: jest to.
1: nieuczciwy agent później rzutuje na
0: No, zgadza
1: pracę
0: się,
1: innych,
0: dlatego
1: prawda?
0: no, gdzieś ta chodzi ta opinia o pośrednikach, że tak naprawdę no, biorą pieniądze za co? No właśnie za to, za tą włożoną pracę, która tak naprawdę te koszty są no, niemałe. Same ogłoszenia, tak jak wspomnieliśmy, o darmowych. No tu nie ma darmowych ogłoszeń. Jeżeli mamy dotrzeć, to są to i social media, i promowanie wszelkiego typu, wszystkie portale płatne. Z samych ogłoszeń są to setki złotych miesięcznie za same ogłoszenia, nie mówiąc o prezentacjach, na które trzeba dojechać. Także jest to praca.
1: I tym wszystkim właśnie zajmuje się dobry agent.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wojciech Sampolski, doradca do spraw nieruchomości Północ, oddział we Włocławku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Panu za to
0: Państwu,
1: spotkanie.
0: dziękuję Pani redaktor. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

To budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje

0: fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadłu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości.
1: Można powiedzieć, że dziś rozpoczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego. Będzie trwał aż do piątku. Dzisiaj wyjątkowa gala. Wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków. Dzisiaj teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo, więc pewnie trochę czasu spędzimy w wahadle. Dzisiaj nauka jest tak powszechna, że zarówno sport, jak i ta edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych, mówię tutaj o matematyce, czy fizyce, czy chemii, ale też przecież mamy bardzo dużo zdolnych uczniów, którzy uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, a wyróżniają się chociażby w zajęciach artystycznych, plastycznych, więc jakby chcemy docenić wszystkich dzisiaj. Powiem szczerze, że nagrody są różne, od voucherów, tak żeby sprawić dzieciom i młodzieży przyjemność, żeby one sobie swoje hobby tak jakby dalej rozwijało, i myślę, że to jest już od wielu lat praktykowane w szkołach. Będą rozdawane pewnie książki czy nagrody w postaci albumów, natomiast my się skupiamy na tej takiej wartości typowo rozwijaniu pasji intelektualnej, sportowej, tak żeby można właśnie to hobby dalej spełniać, dostając od nas taki voucher.
0: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
2: Powiedz proszę, jaki dla ciebie był ten rok szkolny?
3: Bardzo łatwy. Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy. Mam wysoką średnią i no łatwy bardzo.
2: Jakie plany po wakacjach? Gdzie idziesz dalej?
3: Idę do Zespół Szkół Elektrycznych we Wrocławku na kierunek elektronik.
2: Czy dzisiejsze nagrody są motywacją właśnie do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym?
3: Moim zdaniem tak.
2: Jaki był dla Was ten rok szkolny?
4: Bardzo dobry. Dużo szóstek i piątek.
5: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: Zbliżają się wakacje. Jakie macie plany na ten

0: letni czas.
1: Chyba jedziemy na basen popływać.
2: Myślę, że nad Bałtyk też pojedziemy z kuzynami, kuzynką i nie wiem co dalej.
0: Czy dzisiejsze wydarzenie, dyplomy i nagrody są motywacją do dalszej nauki, pracy w przyszłym roku szkolnym?
2: Tak, no na pewno.
0: Powiedz proszę, jaki był dla ciebie ten rok szkolny?
3: No bardzo dobry myślę. No.
0: Czy był to czas intensywnej pracy?
3: Chyba nie, było dobrze.
0: Zbliżają się wakacje, jakie są twoje plany?
3: Na pewno będę dużo wychodziła z przyjaciółmi oraz planuję też jechać nad morze i po prostu pozwiedzać coś w Polsce.
4: W tym roku szkolnym było strasznie dużo ciężkiej pracy, ale poradziliśmy sobie wszyscy razem jakoś i mam teraz plany na wakacje odpocząć po tym roku szkolnym i ta nagroda mnie zmotywowała do tego, żeby to osiągnąć.
0: Powiedz proszę jeszcze, za jakie osiągnięcia dzisiaj otrzymujesz nagrodę?
4: Za najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 2.
5: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo.
6: Tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7 w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z całego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że o ile, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko takiego wzrastającego poziomu. Czyli tak, szkolenia edukacyjny dla najmłodszych, żeby rzeczywiście ten angielski, który jest ważnym językiem, obcym, ale to też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci. Nauka drugiego języka też rozwija kompetencje językowe, nawet tą, ten narzędzie mowy ten też jest ważne. Szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie i też co ważne, doposażenie pracowni, sal w przedszkolach, więc sięgamy po te możliwości.
5: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej.
7: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie. Będzie to nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, pacynki, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne, właśnie które będą służyły jako pomoc przy nauce języka angielskiego. Natomiast nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenie, które to szkolenie pomoże nauczycielom prowadzić tego rodzaju zajęcia. I realizacja tego projektu planowana jest od 1 września 2027 roku.
8: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5-latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych, więc to są też nieprzygotowani nauczyciele, ale oni będą przygotowani. Ci sami nauczyciele, którzy pracują z uczniami, będą również prowadzili te zajęcia dwujęzyczne przedszkolaki, czyli będą też, no to jest wiadomo, że to są jakieś tam kolory, jakieś piosenki, liczenie w języku angielskim. Będzie też udostępniona platforma dla nauczycieli i rodziców, którzy będą mogli dodatkowo ćwiczyć swoimi pociechami właśnie ten angielski. Ten program jest w takiej samej wersji, tak samo prowadzony również na całym świecie, w wielu państwach, nie we wszystkich, ale w wielu państwach na świecie jest prowadzony. On się przyjął, bardzo się cieszę, że nasza szkoła otrzymała taki grant, żeby móc prowadzić z dziećmi najmłodszymi właśnie zajęcia z języka angielskiego. Bardzo będzie to przydatne, dlatego że po prostu tu nie trzeba wielkiej reorganizacji, bo gmina na tym

0: do tego przedsięwzięcia nic nie dokładał, udostępnia tylko salę. No i oczywiście w trzecim punkcie, czyli oprócz tego uczenia, bo jako drugi jest, a trzeci to jest właśnie wsparcie takie w pomoce naukowe.
1: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Zespół Classic powstał w 1996 roku. Jak łatwo policzyć, formacja ma już 30 lat. Łączy taniec współczesny z elementami tańca klasycznego. Znakiem firmowym zespołu są oryginalne i dopracowane choreografie dobrane do odpowiedniej muzyki oraz kostiumów. Powoduje to, że każdy występ zespołu Classic charakteryzuje niezwykły artyzm oraz doznania estetyczne. Wydarzenia z okazji okrągłego jubileuszu zostały podzielone na dwa dni i odbywają się w Centrum Kultury Browar B. Założycielką i instruktorką zespołu jest Ina Griszczuk.
2: Ciężko podsumować te wszystkie lata. To lata dużo wielkiej pracy, wielkich wzruszeń, wielkich wspomnień, układów, konkursów. Także tyle się działo przez te 30 lat, że ciężko to powiedzieć tak jednym słowem, podsumowaniem. To dużo, dużo, dużo pięknej pracy.
3: Od czego to się zaczęło?
2: W sumie przypadkiem się zaczęło. Zaprosili mnie na zajęcie grupy tańca towarzyskiego, ale dziewczynki podglądali te sali, były bardzo ciekawskie i chcieli też, żeby z nimi pracowała, zrobiła coś innego. I tak powolutku z inicjatywy samych dzieci powstał zespół powoli. Najpierw było 6 osób, później się zwiększyło, później zrobiliśmy nabór. No i tak, i tak, i tak przez kilka lat już powstał zespół.
3: Rutyny, rozumiem, nie ma, bo każde dziecko jest inne. Ta młodzież na przestrzeni lat też się zmienia.
2: Młodzież się zmienia, ale uważam, kiedy dzieci czymś zainteresowane, łączy ich pasja, to zawsze jest piękne.
1: Pod kierunkiem Inny Griszczuk absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku Młode Artystki z powodzeniem reprezentują nasze miasto na scenach krajowych i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym dowodem uznania dla ich pracy jest nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznana przez Sekcję Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich.
2: Dzieci bardzo się cieszą, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Przede wszystkim to i integracja ich między sobą, bo czasami te podróże w autokarach trwają kilka godzin, ale to wzruszenie, kiedy wygrywają, to trochę rozczarowanie, kiedy nie wygrywają, tak też czasami bywa, ale to wszystko zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Uważam, trzeba dzieci zachęcać, zajmować się tańcem, śpiewem, czymkolwiek, żeby dzieciaki mieli możliwość otwierać i mieli możliwość rozwijać swoje talenty. Na pewno każde dziecko utalentowane, tylko trzeba to otworzyć w nich.
3: Na koniec zapytam o dzisiejszą uroczystość, właśnie o clou dzisiejszego naszego spotkania. Co zostało przygotowane? Jak ona będzie wyglądała?
2: No to jest występ wszystkich naszych układów i każdy układ jest podkreślany wierszem na początku, który wprowadzi w temat tego układu, bo każdy układ opowiada o czymś. Także tu jest takie poetycko-taneczne przedstawienie.
1: Sala, na której odbywał się jubileusz, była pełna gości. Wśród nich były i obecne tancerki, ich rodzice, osoby związane z kulturą i sztuką. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych.
4: Cudowny jubileusz, cudowna osoba, która poświęciła swoje życie dla innych, bo przecież to, co robi, jest fantastyczne. Jest wspaniałe. Dzieciaki, młodzież, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych, są przecież tak dobrze zaopiekowane, tak dobrze myślą o tym wszystkim, co robią. Nabierają odwagi, nabierają pewności siebie, no i robią cudowne rzeczy, bo realizują swoje pasje pod okiem osoby, która poświęciła życie właśnie temu, oddając pełnię serducha po to, żeby oni też czuli się dobrze.
3: Dzieci na różny sposób spędzają czas wolny, niektóre angażują się w piłkę nożną, w koszykówkę, niektóre czytają książki, natomiast chyba najbardziej wyrazić siebie, wyrazić swoje emocje można poprzez taniec.
4: Myślę, że tak, chociaż ja akurat tańcerzem jestem wyjątkowo kiepskim, dlatego realizuję się poprzez bieganie, natomiast oczywiście sporo osób ma talent, sporo osób uwielbia tańczyć, więc jeśli trafiają tylko w objęcia kogoś, kto potrafi

0: umiejętnie poprowadzić, pokierować, wskazać, podnieść na duchu, też zaszczepić coś takiego głębszego, żeby się nie poddawać od tak od razu, bo przecież nie wszystko od razu nam wychodzi, bo wymaga często bardzo dużo nakładów pracy, ciężkiej pracy, bo to jest czas, to jest trening, to jest wymagający trening. To są gdzieś takie pewnie chwile zwątpienia, czy rzeczywiście to, co robię, robię dobrze, czy robię doskonale, tak jakbym chciał to robić przecież. Więc niezwykle istotne jest to, na kogo się trafia, kto nas prowadzi, na jaką osobę. I tutaj mamy cudowną prowadzącą, która poprzez to, że kocha to, co robi, te dzieciaki, młodzież też kochają to, co robią. Bez względu na to, czy to wszystko udaje się tak, jakby chcieli, ale czują na pewno satysfakcję z tego, co udaje się osiągnąć.
1: Szersza relacja z jubileuszu zespołu Tańca Klasik w magazynie Pulsometr.

0: W grudniu ubiegłego roku do Włocławka trafiły dwie krypy. To tradycyjne, drewniane łodzie płaskodenne, które zostały stworzone, aby ożywić miejską turystykę nad Wisłą. Jednostki te cumują na przystani przy ulicy Piwnej. Wczesną wiosną tego roku ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla jednostek. Włocławianie zgłosili swoje pomysły i zaczęli głosować. Największą sympatię zyskały Wicek i Bratislawia.
1: Podczas szczególnie festiwalu Wisły, które wiemy, że te rejsy po Wiśle są oblegane i wielokrotnie każdego z nas, mieszkańcy Włocławka, namawiali panią prezydent również do tego, żebyśmy takie łodzie mieli swoje i oto mamy, a właściwie Ośrodek Sportu i Rekreacji. No a jak są łodzie, to każda łódź musi mieć swoją nazwę i tutaj znowu przyszli nam na pomoc mieszkańcy, którzy zaproponowali nazwy, później na nie zagłosowali i oto mamy Wicka i Władysławię na wodach naszych.

0: śródlądowych, na rzece Wiśle, na Królowej Polskich Rzek. No i miało być krótko, ale muszę powiedzieć o tej historii flisackiej naszego miasta, bo nasze miasto przez wieki rozwijało się dzięki Wiśle. To była Królewska Komora Celna od 1520 roku. To nabrzeże, to wszystko, co zostało z nami, mówię też o zabudowaniach, to jest jak gdyby pozostałość, może nie wprost, ale konsekwencja właśnie tego, że my jako miasto żyliśmy z rzeką pod rękę, jeśli tak można powiedzieć. I wracamy. Ten program ku Wiśle, który był pierwszym programem rewitalizacji, udanym, bo do dzisiaj mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie korzystają z wyremontowanych wówczas bulwarów. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji nad lekką renowacją, zazielenieniem jeszcze tego nabrzeża, ale zawsze była taka potrzeba, żebyśmy od strony Wisły też mogli podziwiać piękną panoramę naszego miasta i oto stało się od tego sezonu. Mamy krypy Wicek i Władysławia, więc zapraszamy mieszkańców do korzystania, do przyprowadzania tych swoich gości, którzy do Włocławka przyjeżdżają. Tu Bosman jest zawsze w gotowości i zawsze jest chętny do pomocy, a rejsy zgodnie z rozkładem rejsu.
1: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta bilet za 405-minutowy rejs kosztuje 15 zł, a ulgowy połowę tej kwoty. W przypadku biletu rodzinnego osoby dorosłe zapłacą 12 zł i 50 groszy. Koszt wynajęcia całej łodzi to 200 zł. Mieszkańców Włocławka czeka wyjątkowo gorący weekend. Synoptycy prognozują, że po kilku dniach z temperaturami oscylującymi wokół 30 stopni Celsjusza nadejdzie kulminacja fali gorąca. Najtrudniejsza ma być niedziela, kiedy termometry w cieniu mogą wskazać nawet od 38 do 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że tak wysokim temperaturom towarzyszyć będą również bardzo ciepłe noce. Temperatura może nie spadać poniżej 24-25 stopni, co utrudni odpoczynek i regenerację organizmu. Szczególnie narażone na skutki upałów są dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Mieszkańcy już teraz odczuwają skutki wysokich temperatur. Wielu z nich stara się ograniczać przebywanie na słońcu, szukać cienia i pamiętać o regularnym piciu wody.
2: Tak jak wszyscy. Zostajemy albo w domach, albo gdzieś się ukrywamy w cieniu.
3: A czy pani lubi takie wysokie temperatury?
2: Raczej tak.
4: No jakiś kapelusz, czapka. W tej chwili nie chciał, ale to i dużo wody.
3: A czy państwo lubią właśnie takie wysokie temperatury?
4: Czasami lubimy. Ale jest dobrze, nie można narzekać.
3: Dziękuję.
4: To można do basenu iść i też jest super, prawda?
3: No.
4: Też się wybieramy.
5: No ja sobie jakoś radzę. Jestem szczupły, ruszam się zimą, latem, wiosną, jesienią, w upały, jak tylko mogę, także mi to nie przeszkadza.
3: A czy pan lubi właśnie takie wysokie temperatury?
5: Znaczy myślę, że każdy lubi, o ile znosi to jakoś. No pani zobacz, nie jestem spocony, nie jestem zmęczony, uśmiechnięty. Życzę wszystkim takiego uśmiechu. Pani również, chociaż pani to ma go przyczepionego do twarzy już, nie? Także, no nie, jest już takim. Młodość ma coś w sobie, nie? Także, no nie ma co narzekać. No. Mamy tyle, niezależnie od tego, jaka pogoda jest, zawsze narzekamy. Przestańmy narzekać. Uśmiechnijmy się, tak jak ten pan, pani. I wszystko będzie okej.
6: Dobrze ogólnie. Mówiąc szczerze, muszę przyznać, że no jest trochę gorąco, ale myślę, że dobre nawodnienie i trochę posiedzenia w cieniu. Myślę, że jakoś można sobie z tymi upałami poradzić. Chociaż jak się pracuje w upale, to ja też mówię szczerze, że jestem dość mocno przyzwyczajony do tych temperatur. No ale jakoś trzeba sobie radzić, wiadomo. No niestety myślę, że teraz te temperatury trochę podtrzymają, także trzeba sobie radzić. Ale myślę, że nawodnienie i trochę siedzenia w cieniu jakoś da radę, żeby to wytrzymać.
7: Ja już jestem na emeryturze, także częściej w domu jestem, a jak już wychodzę, to staram się być w cieniu, czy wodę ze sobą noszę. I chyba to najlepszy sposób.
3: A czy pani lubi właśnie takie wysokie temperatury?
7: Nie. Jak najbardziej nie.
8: Kwestia odpowiedniego przygotowania stroju. Tak jak widać, materiały len jest najlepszy. Czapka, okulary, filtry przeciwsłoneczne. I to powinno, i woda. I to powinno w zupełności dać jakiś efekt pozytywny.
3: A czy pan lubi takie temperatury?
8: Nie. Słabo znoszę, powyżej 30 stopni.

0: średnio.
1: Jak sobie radzą Państwo z takimi wysokimi temperaturami?
0: Dobrze, wypychamy je i koniec.
2: Siedzimy w piwnicy albo w cieniu. Jak musieliśmy wyjść, no to wyszliśmy, ale to tylko tyle.
1: A czy Państwo lubią właśnie takie gorące dni?
2: Ja nie.
0: Ja trochę tak.
3: Ratownicy medyczni przypominają, że podczas takiej pogody bardzo łatwo o odwodnienie, przegrzanie organizmu czy udar cieplny. Apelują o rozwagę, szczególnie podczas aktywności na świeżym powietrzu.
4: Skutkami długiego przebywania na słońcu oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju zasłabnięcia. Może dochodzić do przegrzania, do udarów cieplnych. Są to sytuacje, które rzeczywiście bardzo często zdarzają się, gdy temperatura jest wysoka, rzędu tych 30 stopni. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że słońce, na które jesteśmy narażeni, również mocno może na nas wpływać. Zdarzają się różnego rodzaju również poparzenia słoneczne w postaci poparzeń skóry czy głowy.
1: Kiedy jest taki sygnał, kiedy powinniśmy się udać do szpitala, do lekarza?
4: Pamiętajmy o tym, że najważniejsza to jest prewencja, czyli powinniśmy dbać o to, ażeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zatem jeżeli jest bardzo gorąco, no to nie wychodźmy z domu, szczególnie dotyczy to się osób starszych i dzieci. Przebywajmy w domu, chłodźmy się i pijmy dużo wody. W sytuacji, kiedy będziemy mieli jakieś dolegliwości, które rzeczywiście nas niepokoją, typu zawroty głowy, zasłabnięcie, bóle w klatce piersiowej, duszności, no to jest sygnał do tego, aby udać się do lekarza.
3: Coraz częściej podczas fal gorąca miasta decydują się na uruchomienie kurtyn wodnych czy dodatkowych punktów z wodą pitną. Sprawdziliśmy, czy podobne rozwiązania planowane są również we Wrocławku.
5: Miasto dysponuje 3 kurtynami wodnymi i z racji tego, że te największe upały mają odbywać się w kulminacyjnym momencie Dni Wrocławka, to będą one rozstawione właśnie w tym miejscu, gdzie te Dni Wrocławka będą się odbywały, czyli w parku na Słodowie. W przyszłym tygodniu natomiast po tych najważniejszych wydarzeniach związanych z dniami Wrocławka, te kurtyny wrócą na te miejsca, gdzie znajdowały się w zeszłym roku, czyli to są właśnie bulwary, Plac Wolności oraz Park Łokietka. Dodatkowo również w tym sezonie miejskie wodociągi uruchomiły poidełka, które znajdują się w większości wrocławskich szkół, w instytucjach samorządowych, w urzędach, ale również w instytucjach kultury. W związku z tym mieszkańcy mają również możliwość pozyskania właśnie wody zdatnej do picia w sposób po prostu bezpłatny.
3: Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17, regularne nawadnianie organizmu oraz zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, seniorów i osoby samotne. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN.
6: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu. I w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu, towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa. Także ja osobiście się cieszę, bo jest to zmiana pokoleniowa, gdyż trzeba mieć nowe wizje, które tak uskrzydlą tą działalność stowarzyszenia, jakim jest Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
3: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN.
7: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali

0: bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u, bo potrzebujemy młodych ludzi, chcemy otworzyć się na młode pokolenia. Chcemy jednocześnie też pokazać, jak wiele do zaoferowania ma nasza mała ojczyzna, nasze ukochane miasto Włocławek, a także nasz region Kujawy. Mamy bardzo ciekawą historię, historię, w której nie brakuje naprawdę wyjątkowych, nietuzinkowych postaci. Chcemy przypomnieć o tych życiorysach, chcemy jednocześnie wyjść do społeczeństwa naszego miasta, chcemy zaciekawić nauką w takiej popularnej formie, chcemy wyjść też do młodzieży szkolnej i pokazać, że uprawianie nauki, poznawanie prawdy na temat świata, a zwłaszcza tego świata, który otacza nas tu i teraz, naszej małej ojczyzny, lokalnej społeczności, może być intrygujące, ciekawe i wartościowe.
1: Kto może zostać członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego?
0: Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego może zostać każda osoba, która posiada studia wyższe, która ukończyła studia i na naszej stronie internetowej dostępna jest deklaracja członkowska. Dostępny jest też oczywiście statut WTN-u, który można bez problemu przeczytać, poznać. Oczywiście wiąże się to też z opłaceniem składek członkowskich w takich dosyć symbolicznych wielkościach. Zachęcamy wszystkich pasjonatów, którzy chcieliby działać na rzecz wspólnego dobra. Działalność w WTN-ie jest działalnością prospołeczną, tak? Zarówno mówię o działalności zarządu, jak o działalności członkowskiej. Nikt z nas nie pobiera z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy pasjonaci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, chcieliby się tym podzielić, chcieliby jednocześnie w ten sposób ożywić naszą społeczność, nasze miasto, są mile widziani w naszym kręgu.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4

4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Klasik we Włocławku świętuje swoje 30-lecie. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiamy z założycielką i choreografką panią Inną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: 30 lat działalności to kawał czasu, ale czy pani wraca do początków? Jaka pierwsza myśl pani przychodzi jako pierwsza?
1: Jako pierwsza myśl, oj, tak aż daleko chyba nie zaglądam wstecz, staram się patrzeć do przodu, ale bardzo ciepło wspominam te pierwsze kroki, powiedzmy, założeniem zespołu. Tak to powstało bardzo, bardzo spontanicznie, to nie z mojej nawet inicjatywy, a z inicjatywą dzieci, które przychodzili do mnie i prosili, no, stworzyć jakiś może układzik, jakieś coś z nimi poświczyć, bo pracowałam w Centrum Kultury jako instruktor tańca klasycznego w tańcu towarzyskim. I dzieci zaczęli, dziewczynki, zaglądać na te zajęcia i pytali, czy mogą dołączyć. Ja mówię, ale rzeczywiście, zapraszam, proszę bardzo. No i tak to powolutku powstało, że ja może pani nam coś zrobi, jakoś układ. No i tak powoli się zaczęło. Zrobiła jeden układzik, drugi i później, a to może już własny zespolik taki mały założymy. No i tak powolutku to powstał zespół, który po prostu z czasem się rozwinął, tak coś takiego większego.
0: No właśnie, czy pani przypuszczała, że ten zespół stanie się tak rozpoznawalny, że tak zmieni się na przestrzeni lat?
1: Nie, nie przypuszczałam i nawet to tak nie dążyłam do tego, to jakoś tak też samo z siebie wynikło, bo zaczęliśmy pracować, robić układy. Jeden rok, drugi rok powstawali nowe i nowe, przychodzili nowe dziewczynki, bardzo zaangażowane, bardzo pracujące, chcące coś osiągnąć. Także to wszystko tak szło do przodu. Wszystko było spontaniczne, nieplanowane. O, no i bardzo się cieszę z tego powodu, że to wszystko tak się nakręciło samo z siebie.
0: No właśnie przez zespół na pewno przewinęło się bardzo dużo tancerek. Czy widziała pani ich rozwój w tym zespole?
1: Tak, jak najbardziej, bo dziewczynki przychodzili jako malutkie, 6-7 lat i kiedy już kończyli swoją, tak powiedzmy, karierę taneczną, to mając 18-19 lat po maturze, to był rozwój niesamowicie. Naprawdę są takie osoby, które mogłyby tańczyć spokojnie w zespołach profesjonalnych.
0: Pani jest nie tylko założycielką, ale również choreografką. Jak wygląda przygotowanie całego widowiska?
1: No to znaczy, my robimy układy, ja robię układy taneczne, które gdzieś tam rodzą się w głowie, jakiś pomysł powstaje, taki może być duży, czasami bardzo, bardzo dużo pielęgnuję, a chcę coś takiego, czasami tak pstryk, o, coś takiego i chcę. Znajduję muzykę. I później powolutku zaczynam już układać ruch. No i tak to powoli, powoli, to naprawdę

0: proszę uwierzyć, to jest naprawdę ciężka praca, żeby dopracować, żeby rozłożyć na muzykę, żeby to wszystko podkreślić, pewne akcenty muzyczne, także to jest długa moja praca, siedzę, rozliczam, kombinuję, eksperymentuję, sama skaczę w domu. No i tak powolutku powstaje tak układ, który później przenoszę na zajęcie i z dziewczynkami my to wszystko dopracowujemy.
1: A co jest dla Pani najważniejsze w pracy z młodzieżą?
0: Najważniejsze chyba tak chodzi o taniec i o wychowanie. Tak, żeby dziewczynki rozumieli, co to jest muzyka, co to jest ruch, żeby wchodzili w nią, wchodzili w taniec. Nie wykonywali tak po prostu ruch, że dwa kroki w prawo, dwa kroki lewa, skok, a żeby zrozumienie tego, co oni robią, żeby oni wyrazili siebie i w tańcu, i w muzyce, żeby pokazywali swoje emocje i właśnie rozwijali się nie tylko taneczne, mam na myśli ruchowo i fizycznie, ale jak najbardziej emocjonalnie. Żeby było po prostu porozumienie ciała, emocji, wnętrza.
1: Właśnie 30 lat to jest też czas podsumowań. Z czego jest Pani dumna najbardziej?
0: Najbardziej chyba dumna z tego, co dziewczyny rozumieją to, co robią, że to jest tak, że oni się łączą z muzyką, ze swoim ciałem, niesamowicie się rozwijają. To właśnie powstaje w nich taka kultura i taneczna, i wewnętrzna, która naprawdę im niesamowicie się przyda w życiu. To są takie potencjalne ludzie kultury, które pójdą do teatru, będą rozumieli sztukę. Także z tego jestem najbardziej dumna, że oni się takie wychowane kulturalnie osoby.
1: A co daje Pani taniec?
0: No taniec to przede wszystkim była taka moja pasja z dzieciństwa. Także ja, na ile się pamiętam, to ja przez cały czas tańczę. No tu już pracuję jako choreograf. To też taka taniec, w ogóle taka odskocznia, takie pogrążenie, można powiedzieć, w coś innego, w siebie, gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko i można sobie oderwać się od rzeczywistości i trochę, tak powiedzmy, pofruwać w tym tańcu, w tym ruchu, w tym takim wielkim emocjonalnym, takim napędzie.
1: A z perspektywy Pani doświadczenia, czy każdy może nauczyć się tańca?
0: To znaczy na pewno tak. Uważam, że tak. Niezależnie od naszych, bo swoją takim doświadczeniu widziałam osoby, które niezbytnio, tak powiedzmy, pasowali do tańca, bo różnie to bywa z naszymi możliwościami, tak powiedzmy, fizycznymi, ale się starali, ale chcieli. I naprawdę, jak ktoś się bardzo chce, to uważam, że zawsze można coś osiągnąć.
1: Zespół Classic ma na swoim koncie wiele występów i nagród. Czy któryś występ albo nagrodę Pani wspomina z tak największym wzruszeniem?
0: Tak. Taka jedna nagroda była za układ Ballerot i to było takie bardzo, bardzo wyróżnienie takie duże, to Związków Artystów Scen Polski dostaliśmy taką nagrodę, która jest naprawdę bardzo wyjątkowa.
1: Po jubileusz również we Włocławku odbędą się obchody. Jak one będą wyglądały?
0: Te obchody będą trwały aż dwa dni. Pierwszy dzień to będzie taki uroczystość 30-lecia, gdzie będą zaproszone gości, gdzie my dajemy przedstawienie, co roku w sumie dajemy takie przedstawienie wszystkich naszych okładów, dorobku artystycznego stworzone przez lat. To jest tak, że każdy układ jest podkreślany wierszem, który wprowadzi nas w temat tego układu, o czym to jest, i później tam.

0: Wiersz, dziewczynki tańczą i tak to po kolei leci. Wiersz, układ, wiersz, układ, wiersz wprowadzający. No tworzę taką atmosferę takiego spektaklu, takiego przedstawieniem poetyczno-tanecznego. No i na końcu już po prostu te wszystkie pozdrowienia w związku z jubileuszem. I na następny dzień, tak jak co roku, u nas jest zakończenie roku artystycznego zespołu klasy, gdzie dziewczynki też tańczą, podsumowując rok, i plus żegnamy tych, które już odchodzą, które już dziewczynki zdali matury, dostają się na studia, także niestety wyjeżdżają z Włocławka i no żegnamy tych dziewczynek z łzami, wiadomo, zawsze to jest takie przykre troszeczkę, no ale to jest dla nich nowa droga, nowe doświadczenie, nowe emocje. A jeszcze w tym roku do nas przyjeżdżają w związku z jubileuszem, 30-leciem, dziewczynki, które skończyli 5, 6, 7 lat temu zajęcie w zespole Classic, ale teraz na weekendy przyjeżdżali, ćwiczyli, także też zatańczą na tych występach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że taniec w nich jest, taniec w nich po prostu ich kręci, ich napędza i chcą jeszcze się pokazać, przyjeżdżają, pamiętają. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo takie wzruszające.
1: Czyli kontakt z dawnymi tancerkami cały czas jest?
0: Jest, jest. Oni się przyjaźnią, oni wyjeżdżają, są w różnych miastach w Polsce, ale na ile wiem, to oni tam nawet się spotykają, przysyłają mnie zdjęcia ze spotkań, także bardzo się cieszę, że takie przyjaźnie na lata.
1: Czyli ten jubileusz będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich lat.
0: No tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. Mhm.
1: A jakie są plany na kolejne miesiące, ponieważ zbliżają się wakacje? Czy będzie to czas intensywnej pracy, czy jednak odpoczynku?
0: No, trzeba trochę odpocząć. Po tym takim wielkich emocjach, przygotowaniach do 30-lecia, to trochę odpoczynku oczywiście. No i później z powrotem będę pracować, będę szukać nowych inspiracji, nowych układów, nowej muzyki. Od przyszłym roku to raz u nas trochę nasz zespół się zmniejszy w związku z tym, że już no, powiedzmy 30 lat i tak ja też mam już jakiś pewien wiek, także w przyszłym roku nas będzie dwie grupy, ale to nie zmniejszy naszą aktywność i intensywność ćwiczeń. Będziemy pracowali, będziemy tańczyli dalej.
1: A czy ma Pani jakieś marzenia związane z zespołem?
0: Moje marzenie chyba, chciałabym, żeby to było kontynuowane, żeby to tak nie zniknęło, bo no wiadomo, że z wiekiem to robi się coraz mniej. Chciałabym, żeby ktoś to przyjął. Ja bardzo chętnie będę wspomagać, będę dzielić się doświadczeniem i wszystkim, co potrafię. I chciałabym, żeby to było dalej kontynuowane. Także no będziemy się starać, żeby może ktoś z dziewczyn, które już skończyli, przyjmie moją boleczkę. No zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać i to jest moje marzenie, żeby to tak się nie skończyło się, żeby to dalej funkcjonowało.
1: I tym pięknym, wzruszającym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzymy kolejnych 30 lat działalności.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Ina Griszczuk, choreografka i założycielka zespołu tańca klasycznego Classic we Włocławku.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 350.

0: 69045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie, a dziś z Państwem i ze mną pan Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości, nieruchomości Północ oddział we Włocławku. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości po takich dużych zawirowaniach minionego, całkiem niedawnego okresu?
1: Proszę państwa, panie redaktor, no w tej momencie mamy stabilizację rynku. Jest to zdecydowanie dobry czas dla kupujących. Te ceny, które mamy doświadczenia z lat poprzednich, które nam mocno skokowo rosły, ustabilizowały się. Więc na cele mieszkaniowe, jeśli tylko budżet pozwala, jest to bardzo dobry okres na zakup.
0: Co na to wpłynęło? Czy wpłynęło na to obniżka stóp procentowych, która miała
1: Zarówno
0: miejsce?
1: to, jak i ogólnie sytuacja geopolityczna i wzrost podaży. No to tutaj też mamy, budowało się dużo, mamy dużo nowych deweloperskich mieszkań. Ten ryneczek trochę nam się nasycił i teraz możemy już sobie powybierać, ponegocjować. Więc myślę, że to jest dobry czas.
0: Czy jest to najlepszy czas na zakup mieszkania, ale czy również na jego sprzedaż?
1: Na sprzedaż również, chociaż no, trzeba wziąć pod uwagę, że te ceny, my zostaliśmy troszkę w tych latach wcześniejszych, gdzie te ceny mieliśmy mocno wygórowane, mocno zawyżone. No teraz trzeba mieć z tyłu głowy tą świadomość, że trzeba troszeczkę z tego pułapu zejść.
0: A jak kształtuje się rynek pierwotny w stosunku do rynku wtórnego, jeśli chodzi o ceny? Na mieszkaniach się skupiajmy.
1: Jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, wiecie państwo, no deweloper stan pierwotny, rynek pierwotny, są to mieszkania w stanie deweloperskim, tak? Do tego musimy sobie doliczyć oczywiście całe koszty wyposażenia, żebyśmy mieszkanie mieli pod klucz. No jest ten rozstrzał cenowy. No myślę, że między stanem deweloperskim a rynkiem wtórnym na ten moment będzie to na pewno 3000 zł
0: na metrze,
1: różnicy na metrze.
0: na korzyść
1: Na korzyść rynku wtórnego oczywiście.
0: Rynku wtórnego. Proszę powiedzieć, w sytuacji, kiedy jest tyle dostępnych portali, gdzie można zamieścić bezpłatnie ogłoszenie o sprzedaży, ale teraz i o chęci zakupu mieszkania i wymienić konkretne parametry, jakie ono miałoby spełniać, czy agencje nieruchomości nie przeżywają takiego drobnego
1: załamania?
0: Tak, załamania i kryzysu?
1: No tutaj się uczepię tego słowa, którego pani użyła, darmowe ogłoszenia. Okej, okay, no ogłoszenie darmowe możemy dać, tylko pytanie, jak szeroko dotrzemy do klienta, jak to ogłoszenie skonstruujemy pod względem jakby merytorycznym i wizualnym, więc tak naprawdę ogłoszenie to jest tak naprawdę malutki procencik, to jest dopiero początek. Sprzedaż jest procesem nierzadko trwającym kilka miesięcy nawet. Od momentu dania ogłoszenia poprzez telefony, rozmowy, negocjacje, prezentacje. Często są to umowy kredytowe, więc przygotowanie dokumentów do kredytu, przeprowadzenie tego procesu, akt notarialny, przekazanie mieszkania. Więc tak naprawdę jest to praca trwająca czasami miesiącami, a finalnie bronimy cenę, więc klient i tak wychodzi na tym na plus.
0: I tym wszystkim, rozumiem, zajmuje się agent nieruchomości.
1: Jeżeli na to się umówimy, od A do Z oczywiście się tym zajmujemy. Nasza praca kończy się w momencie, tak naprawdę po akcie notarialnym, w momencie przekazania lokalu. Wtedy dopiero kończy się nasza praca i za to otrzymujemy stosowne wynagrodzenie.
0: Czy na klientów, którzy na przykład próbują sobie poradzić ze sprzedażą i zakupem,

0: jednak samodzielnie, czekają jakieś takie pułapki, o których mogą nie wiedzieć i dać się złapać, no i stracić przy tym duży majątek.
1: Proszę Państwa, Panie Redaktor, przede wszystkim weryfikacja dokumentów. To jest podstawa, tak? Księgi wieczyste, o ile w przypadku mieszkań jest to dość łatwe do zweryfikowania, tak w przypadku działek, no można natrafić na tak zwane miny, tak? Bo przeważnie to jest przy sprawach spadkowych, gdzie jest kilku spadkobierców, na przykład jeden decyduje się na sprzedaż, daje ogłoszenie, drugi nic o tym nie wie. My już gdzieś tam sobie podjęliśmy jakieś kroki pozysku, kupna tego mieszkania, przychodzi rozczarowanie. No, szukamy czegoś innego, bo przeważnie to wystraszy na tyle klienta, że nie zdecyduje się w taką zawiłą sprawę jakby się wplątać. W przypadku działek gorzej, trzeba weryfikować dokumenty, ponieważ są tereny, na których nie dostaniemy warunków zabudowy lub jesteśmy za blisko linii brzegowej lub nie ma drogi. To jest bardzo częste. Przeważnie są to działki, które są w jednych rękach lub są w spadkach, one są od lat, mamy stare mapki, stare informacje. Na pierwszy rzut oka może nam to się wydawać mega atrakcyjne, aczkolwiek finalnie okaże się, że nic na przykład nie możemy tam wybudować. Więc przede wszystkim weryfikacja dokumentów. Wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do wyprostowania. Oczywiście finalnie taka działka, no, zmieni się jej wartość, bo sprzedający jest przekonany, że ma super lokalizację, wspaniałe miejsce do wybudowania domu czy też innej nieruchomości, a finalnie okazuje się, że oprócz rekreacji nie możemy tam nic. Więc na to trzeba uważać, ale to jest wszystko do zweryfikowania.
0: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak szukać.
1: Dokładnie.
0: Rozumiem.
1: Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się, nie ma na to ochoty, no to też w tym momencie pojawiamy się my.
0: A proszę powiedzieć, bo niektórzy spotkają się z taką też opinią, że jeśli chodzi o pod względem prawnym, no przecież podpisujemy akt notarialny w kancelarii notarialnej, więc pod względem prawnym żadnych niespodzianek być nie powinno, a jednak notariusz nie załatwi wszystkich formalności i nie sprawdza wszystkiego,
1: tak,
0: prawda?
1: Notariusz, no,
0: nie ma
1: nie
0: takiego
1: jest
0: obowiązku.
1: Nie ma obowiązku weryfikowania, czy jest na przykład dostęp do drogi publicznej, czy są warunki zabudowy. Weryfikuje własność. Jeżeli własność nie, tutaj nie sprawia żadnych wątpliwości, no to przekazanie tej własności następuje, tak? Więc przed tym aktem, no, trzeba jednak w przypadku głównie działek mocno zweryfikować dokumenty. Pod kątem tego, co chcemy na tej działce uzyskać.
0: Skupiliśmy się na sprzedaży i kupnie, ale przecież ogromną część pracy Agencji Nieruchomości stanowi również rynek wynajmu mieszkań.
1: Zgadza
0: I tym
1: się.
0: Też się, że tak powiem, zajmują agencje taka jak Północ, tak, Nieruchomości. No i jak tutaj wygląda sytuacja na rynku? Możemy się skupić najpierw na naszym mieście, a później powiedzieć w skali kraju,
1: Panie
0: jak
1: redaktor,
0: to wygląda.
1: Drodzy Państwo, no tutaj też jakby najemcy potencjalnie, no, mają pole do popisu, do wyboru, ponieważ tak jak w przypadku sprzedaży, tak samo rynek wynajmu, no, mocno się ustabilizował, widać wzrost podaży. Ceny, nawet bym powiedział, że troszeczkę gdzieś tam sobie zaczynają schodzić do takiego, nazwałbym to, realnego poziomu, więc jest czym wybierać. Jak najbardziej.
0: To już nie jest tak, że poszukujemy mieszkania i łapiemy
1: byle
0: pierwsze,
1: co.
0: Byle co.
1: Nie, nie.
0: Bo
1: no, zależy też, czego szukamy. No, najbardziej u nas, z naszego doświadczenia, no, nazwijmy to te takie nasze topowe lokalizacje schodzą, tak? Czyli park, przy parku Sienkiewicza, nadal wzorcownia. Te nowe lokalizacje są pożądane. Głównie to są dla, wynajmują to nasze lokalne, ościeżne firmy dla swoich pracowników, dyrektorów, którzy są gdzieś tam spoza miasta. Więc no, te typowe lokalizacje najszybciej, że tak powiem, funkcjonują i najszybciej to idzie sfinalizować taką, że tak powiem, transakcję. Nie?
0: Skoro już o cenach na chwilę, to zatrzymajmy się, bo wpływ na cenę nieruchomości, mieszkania powiedzmy, czy domu, ma oczywiście to, co kształtuje rynek w takim stopniu ogólnym, ale jest wiele czynników takich, które decydują, że na przykład podobne mieszkanie o podobnym metrażu w jednej dzielnicy, w jednym miejscu kosztuje, i tam różnice są nawet do 50 tysięcy, więcej niż na przykład w innej.
1: Zgadza się, no
0: Co tak
1: lokalizacja.
0: naprawdę jest składową tej ceny zakupu i sprzedaży?
1: Oj, no tak naprawdę wszystko, lokalizacja, no tak naprawdę musimy